przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Popadało i od razu zrobiło się jakoś lżej. 21 stopni, tyle na moim termometrze. Bardzo przyjemny, wczesny poranek. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie 29. Może gdzieniegdzie jeszcze do 30. Wiatr z północnego wschodu wieje słabo. 13 km na godzinę. Obecnie na barometrach mamy 1022 hektopaskale biomas. Niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Od rana do nocy w prokuraturze spędził były ordynator z Warszawy. Pożar w pociągu w Dębicy, pasażerowie ewakuowani. Recykling w praktyce, miasto zarobi na naprawianiu śmieci. Agnieszka Trojanowska-Bis. 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuraturze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
5: Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
4: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Wieczorem strażacy ugasili pożar pod jednym z wagonów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać już ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały lawinę opóźnień, aby sieci nie przeciążać. Także dziś pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
6: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
4: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ulewy i burze zaskoczyły wieczorem mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej granicy Polski. Deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew w Gryfinie. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi od 1 lipca, czyli od jutra. Po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej, oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Odpady, czyli śmieci, dostaną nowe życie, a miasto jeszcze na tym zarobi. W Krakowie działa już trzeci punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowy PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Gołomskiej w Nowej Hucie i stawia na drugie życie oddawanych sprzętów, mówi prezes MPO Henryk Kultys.
7: Będzie miejsce, gdzie będą odpady poddawane regeneracji, czyli na przykład ktoś odda niesprawną pralkę i na przykład okaże się, że tam jest pasek do wymiany, więc my to wymienimy. Będzie wystawiona i sobie będzie można kupić.
4: Natomiast mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z PSZOK-u bezpłatnie. Oddając śmieci, trzeba mieć przy sobie dokument potwierdzający opłaty za wywóz śmieci. I na koniec zmiany w życiu Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz podpisał kontrakt z Chicago Fire i zmienia kontynent.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Dzień dobry, od samego rana. Ja też jestem z wami, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. We wtorek, 30 czerwca, czyli w ostatni dzień tego miesiąca. Od jutra już lipcowo, więc to już tym bardziej kojarzy nam się z wakacjami. 181 dzień roku, do końca 184. Oj, prawie w połowie jesteśmy i 84 jeszcze dni całego astronomicznego lata, które już wielu dało w kości, ale jak popadało, to jest od razu przyjemniej. No i gwarantuję wam, że od dzisiaj już temperatura będzie powoli spadać, więc znajdziemy odrobinę wytchnienia. Nie zwalniamy, jeżeli chodzi o muzykę, tutaj mam dla was sporo i mam nadzieję, że to będzie dla was naprawdę przyjemny dzień. Uśmiechnijcie się sami do siebie, myjąc zęby, a niech będzie. Niech później idzie taką reakcją łańcuchową, jak będziecie się szczerzyć nawet do innych kierowców. Najwyżej pomyślą, że nie wiedzą, z kim mają do czynienia. A co tam? Zróbcie sobie dzień.
8: Dois, três.

0: Ciekawa jestem, czy wśród Was są tacy, którzy upolowali wczorajszą truskawkową pełnię. Naprawdę byłam bardzo przyjemna. Najniższa, najmniejsza, najciemniejsza pełnia w tym roku. Spokojnie, jeżeli nie zobaczyliście, to ja myślę, że dzisiaj też będzie jeszcze ładna.
1: Reklama.
2: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Reklama.
3: Tylko tu

0: To zabieramy się za gazety, ponoć te najbardziej poczytne. Jeszcze przed kawą, ale co tam, niech będą. Cóż tam mamy? O pożyczaniu kasy jest. Ponoć pani Janina pożyczała Kaczyńskiemu i wyleciała z PiS. Za co wyleciała? Bo nie płaciła składek, o proszę. Miała kilkanaście tysięcy zaległości, ale prezesowi pożyczyła 200 tysięcy. To trzeba było procenty naliczyć i sprawa byłaby rozwiązana. W kwestii kasy jeszcze Robert Lewandowski, który ma grać w klubie Chicago Fire. Proszę, dogadał się ponad z amerykańskim klubem i w rok zarobi, uwaga, 75 milionów. To tak teraz usiąść i pomyśleć, ile to jest i jak to wygląda. Nie? No dobrze, ja mogę powiedzieć, jak wygląda koncert, kiedy jest ponad 40 stopni. Zenek, da radę nawet w piekle, tak piszą. Piekielne upały, które uderzyły w Polsce, a tutaj padł rekord ciepła, a Zenek z ekipą grał aż 3 koncerty. Sam mówił, że była masa ludzi, że współczuł widzom koncertu, na scenie miał zadaszenie, a oni nie. A ja bym tam nie wytrzymał nawet 5 minut. Ponoć działo się, było rzeczywiście sporo ludzi, ale czy było to bezpieczne, czy to był dobry czas na to, żeby koncertować, ja tam nie wiem. Nie piszą, czy ktoś zemdlał, więc chyba dobrze. Cóż jeszcze? Szukam. Ostatni termin na złożenie wniosku. Pamiętajcie, żeby się nie zagapić, bo można stracić 8 stówek. No i coś dla seniorów. Od lipca nowe ceny leków.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.
0: No to w kwestiach słonecznych poranków ci budzą najlepiej i oni wiedzą, co to znaczy. Bonnie M i Sunny.

0: Reklama.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

Oboj, oboj, cóż to się zadziało? Już za kilka chwil wyruszamy w trasę. W tej trasie będę sprawdzać, cóż się dzieje o tej porze. Wy też możecie dawać znać 62503, 106 i 4 innym kierowcom. Co słychać? Oczywiście pisać na profilu Radia Centrum na Facebooku. Za kilka chwil ruszamy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyny za kółkiem. Ruszamy w trasę w godzinach porannych. Już nie pada, już nie grzmi. I powiem wam szczerze, że całkiem nieźle wygląda nasz region, bo praktycznie nigdzie nie ma korków i nigdzie nie będziecie musieli mocno stać. Gdzieś tam w Dunach, czyli Droga Krajowa 12, tutaj przez te remonty, przez zwężenie trzeba będzie trochę zwolnić, chwilę uzbroić się w cierpliwość, ale później już dalej można jechać. Podobna sytuacja również w kwestii Ostrowa Wielkopolskiego. Za Ostrowem praktycznie w kierunku Krotoszyna, czyli Zacharza Wlamki, Łąkociny, cały czas tam sporo się dzieje, więc o tej porze też już będą utrudnienia. Trzeba poczekać, bo jest także tymczasowa sygnalizacja świetlna. Cóż jeszcze? Przypominam, że w Kaliszu dzieje się remont Stańczukowskiego. Drogowców spotka się także są zwężenie na ulicy Majkowskiej, Długosza. No i powoli już kwestie związane także ze Złotą, odcinek, gdzie przebudowa od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza właśnie tutaj także się dzieje. I jest czasowa zmiana organizacji ruchu, więc też zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym zmniejszyło się w ostatnim roku o blisko 4%, spadło do poziomu notowanego w Polsce 9 lat temu. Takie są wyniki. Polskie firmy coraz mocniej odczuwają spowolnienie na europejskim rynku nowych aut. Największe redukcje etatów dotyczą producentów pojazdów. Największym partnerem z kolei polskiego przemysłu motoryzacyjnego pozostają Niemcy, ale tak zwane zmiany strukturalne dzieją się cały czas w niemieckim kraju także i to nie pozostaje bez wpływu na Polskę.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 27,5 minuty do godziny 7. Już teraz Wehikuł Czasu i Dżem.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
3: Ja się z

0: urodzeni.
1: To sprawdźmy, jak to już przeszedło na świat o tej porze. Bardzo proszę, 30 czerwca urodzony Czesław Miłosz. To był 1911 rok. Poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, laureat Literackiej Nagrody Nobla. Również poeta, dramatopisarz i aktor do tego to Miron Białoszewski, urodzony w 1922 roku. A propos aktorów, filmowy, teatralny, którego doskonale zna się z przeróżnych ról, to Robert Więckiewicz, rocznik 67. Michael Phelps. Teraz jego kolej, 85. rocznik, amerykański pływak, 23-krotny złoty medalista olimpijski, wielokrotny rekordzista świata, wybrany najlepszym pływakiem na świecie 6 razy. No to już teraz wskakujemy do Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj w 1990 roku urodził się Krystian Machnik, podróżnik, reporterzysta, pasjonat wszystkiego, co związane ze zjawiskiem radioaktywności, założyciel projektu napromieniowani.pl i autor książki Ostatni ludzie Czarnobyla, prelegent przeróżnych spotkań podróżniczych, a także wiele lat pomaga humanitarnie tak zwanym samosiołom w czarnobylskiej strefie zamkniętej. No i Margaret zamyka to grono, rocznik 91, wokalistka i autorka tekstu z wykształcenia, projektantka mody, jak się okazuje. A urodzeni 30 czerwca są cierpliwi, bardzo wytrwali, chętnie się uczą i są dobrymi obserwatorami, nie boją się także stosować swoich wniosków w praktyce. Bywają jednak nieco nieśmiali i z trudem nawiązują nowe znajomości. Mają także powodzenie w miłości, są bardzo namiętni, ale też zazdrośni. Wedle tradycji przeżyją niezwykły romans, który odmieni ich życie i popchnie w kierunku twórczości artystycznej. Szczęśliwa cyfra to 9. Kamień szlachetny z kolei to granat, a sprzyjający znak zodiaku...
0: Skorpion.
1: No to wszystkim z Was, którzy mają dzisiaj urodziny, życzę wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, szczęścia, radości, niech to będzie dla Was piękny dzień. I oczywiście ode mnie upominek muzyczny.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, w nich m.in. o terminach wizyty lekarskiej. No cóż nam przypomniał, tuż od jesieni ponoć asystent głosowy będzie nam przypominał, co byśmy o wizycie u lekarza nie zapomnieli. Będzie także coś na temat pogody, no i strażacy, którzy kontrolują obozy młodzieżowe, bo przecież już się rozpoczęły. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 7.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama. Ogłoszenie.
1: Firma Daja Nowopłatówko poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
2: Ogłoszenie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż tam w tej pogodzie? Otóż dzisiaj nieco lżej, chociaż temperatura sięgnie maksymalnie 30 stopni w południowej Wielkopolsce, ale już będzie tak do 30, a nie powyżej. Będzie sporo słońca, chmur niewiele, wiatr z północnego wschodu na razie wiejący słabo, niewiele przyspieszy. Na barometrach w tym momencie mamy 1023 hektopaskale, biomet jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prokuratura zadowolona z przesłuchania doktora Jędrzejewskiego. O terminie wizyty lekarskiej przypominam od jesieni asystent głosowy. Dwóch kolarzy nie żyje po maratonie w upale. Ruszyło śledztwo w tej sprawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Cały dzień trwało przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Lekarz jest świadkiem w sprawie Szpitala Południowego, bo jako były ordynator placówki w wywiadzie medialnym oskarżył władze szpitala, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba jest zadowolony z przebiegu przesłuchania doktora i zapowiada, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
4: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
3: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Premier ma dziś spotkać się z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. To rozwiązanie konieczne, bo wielu w przypadkach wynagrodzenia lekarzy stanowią większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z KO.
5: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
3: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiSu, też widzi potrzebę zmian.
6: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
3: Rządowym propozycjom sprzeciwia się Naczelna Izba Lekarska, która już apeluje do prezydenta o zawetowanie tych przepisów. A póki co, o 3 miesiące resort zdrowia przesunął wdrożenie usługi asystenta głosowego w e-rejestracji. Ułatwienie ma pomóc w pamiętaniu wizycie lekarskiej. O terminach wizyt pacjenci dowiedzą się od dzwoniącego do nich asystenta. Program wystartuje 1 października, a nie jak wcześniej planowano od 1 lipca. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej.
7: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
3: Mówiła Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Jak podkreślają organizatorzy maratonu, decyzja o starcie należała do zawodników. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po trzęsieniach ziemi z ubiegłego tygodnia. Oficjalny bilans zabitych przekroczył już 1700 osób, ale wciąż jeszcze służby nie dotarły do wielu zawalonych budynków. Przedstawiciel ONZ poinformował o dostawie 10 tysięcy worków na zwłoki. W Wenezueli pomaga już ponad 2000 ratowników z wielu państw świata. Wojsko szuka rekrutów i proponuje wakacje z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie na podobnych zasadach jak w ramach zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Program skierowany jest głównie do młodych w wieku od 18 do 35 lat.
8: Michał Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata, dalej gra za to Brazylia. Za nami trzy mecze, z których dwa rozstrzygnęły się po rzutach karnych, a jeden po golu w doliczonym czasie. To po kolei Brazylia wygrała z Japonią 2-1, choć do przerwy przegrywała. Ale w drugiej połowie najpierw wyrównał Casemiro, a w 95. minucie do siatki trafił Gabriel Martinelli. Było ciężko, mówi trener Brazylijczyków Carlo Ancelotti. To był dotąd nasz najbardziej kompletny występ. W pierwszej połowie mieliśmy więcej trudności, ciężko nam się tworzyło sytuację, ponieważ Japonia była bardzo dobrze zorganizowana w defensywie, ale w drugiej połowie znaleźliśmy rozwiązania, posyłając więcej dośrodkowań i zwiększając naszą obecność w polu karnym. To właśnie pokazuje nasz progres. Sensację sprawił Paragwaj, przez niemal cały mecz się bronił, ale po jednej z niewielu akcji wyszedł na prowadzenie w meczu z Niemcami po golu Julio Enciso. Po przerwie wyrównał Kai Havertz i więcej goli już nie padło. Wszystko rozstrzygnęło się w nerwowej serii jedenastek, którą Paragwaj wygrał 4-3. Karne rozstrzygnęły także mecz między Holandią a Marokiem. Pomarańczowi prowadzili po bramce Kodiego Hak po 72 minuty, ale w 91 wyrównał Issa Diop. W karnych Maroko wygrało 3-2. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski podpisał dwuletni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub. Ogromny pech Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć z Manan Chaią Savan Kiau z Tajlandii prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę. Mecz dograła, ale przegrała potem 5-7 i 2-6. Odpadły też nasze Magdy. Linet przegrała z Milą Andrijewą 4-6, 5-7, a Fręch z Anną Kalińską 6-7, 4-6. Dalej gra za to Hubert Hurkacz po wygranej z Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6.
9: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast jest on zawodnikiem z czołówki przez wiele, wiele lat. Nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
8: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie jutro Sebastian Offner, a dziś mecze Igi Świątek i Kamila Majchrzaka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 7. Witam wszystkich tych, którzy pospali może nieco dłużej, którzy teraz odpalili radio, szykują kawę, bo już za kilka chwil horoskop, a w nim no dużo się dzieje i dużo takich tematów, gdzie to właśnie księżyc ma na nas wpływ. Co się będzie działo? O tym już za kilka chwil, ale jeszcze wam zagram.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24P.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Gra muzyka.

0: Radia Centrum.
1: No to zaczynamy wróżyć. Baranie, dzisiaj ludzie mogą cię potrzebować. Nie przesadzaj z ilością trudnych zadań, które na siebie weźmiesz. Dzisiaj musisz mieć trochę czasu na zastanowienie się, bo dzięki temu będziesz spokojniejszy. Dzisiaj pełnia sprzyja. Jeżeli ktoś cię krytykuje, to najpierw przyjrzyj się sobie, skup się na ważnych dla siebie osobach, a resztą świata się po prostu już tak nie przejmuj. Byku, chętnie zabierzesz się za trudne zadania. Dzisiaj zapowiada się więcej ciekawych dyskusji, w których będziesz chętnie uczestniczyć. To także dobry czas na naukę, rozwijanie zainteresowań. Po południu odpocznij, znajdź czas dla siebie. Dobry film, artykuł zainspirują cię do działania, ale daj sobie czas na przemyślenie właściwego sposobu, żeby się za to wszystko zabrać. W miłości powodzenie. Bliźnięta będą w dobrym nastroju, szybko uporają się z obowiązkami. Po południu poczuję jednak, że zasługują na nagrodę za wszystkie swoje trudy. No i zakupy. No tutaj kilka promocji i jeszcze zajęcia sportowe, a tam możesz spotkać kogoś sympatycznego. Przyjaciele, których od dawnego czasu nie widziałeś, mogą dzisiaj się odezwać. Tylko sprawdź wiadomości, żeby nic nie umknęło. Co u raka? Raku, bądź czujny i nie daj się nikomu oszukać. Zajmij się szybko tematem, a unikniesz niepotrzebnych przykrości. W domu możesz mieć sporo do nadrobienia, a nawet rozwiążesz problem, o którym przypadkowo się dowiesz. Dziś także wieczorem odpocznij. Hobby poprawi ci humor, przyniesie inspirację do działania. Co u lwa? Będzie pewny siebie. Nie przekładaj, drogi lwie, ważnych spraw na później, bo dzisiaj masz po prostu szczęście. Wszystko sprzyja poważnym rozmowom, no i tematom związanym z finansami także. Twoje ambitne plany mają szansę się udać. Po pracy czas na zabawę, a może nawet na randkę. Panno, dzisiaj wszystkie ważne zadania można brać jak najbardziej. Będziesz sobie ze wszystkim radzić, ale będziesz także walczyć z pewnym bałaganem i tu mogą pojawić się niewielkie na szczęście błędy. Sporządź sobie na spokojnie plan działania. Dzisiaj zadbaj także o swoje zdrowie i wygląd. Podczas zakupów nie żałuj pieniędzy na własne potrzeby. Wago, możesz czuć się nieco senna, nieco niezdecydowana. Unikaj ryzykownych spraw, nie spotykaj się z osobami, które nie mają ochoty na rozrywkę. W końcu zbierzesz dziś siły do działania, ale wspomnienia i emocje mogą wpływać nieco na twój humor. Efekt i tak będzie dobry, intuicja nie pozwoli ci się wpakować w kłopoty, a wieczór okaże się idealnym czasem, na przykład na dobrą książkę albo serial. Skorpionie, bądź cierpliwa, wszystko zacznie się układać po twojej myśli, możesz liczyć na sympatyczne zbiegi okoliczności, korzystne promocje. W sprawach finansowych intuicja uchroni cię przed kłopotami, unikaj nadmiernych wydatków. Możliwe dzisiaj nowe sympatyczne znajomości, wszystko przyciąga do ciebie ciekawych ludzi. Strzelcu, zastanów się, na czym mógłbyś zarobić. Dzisiaj wszystko pomaga ci, żeby wpaść na pomysł, który pomnoży twoje pieniądze. W pracy słuchaj to, co inni mają do powiedzenia, bo możliwe, że dzięki temu nauczysz się, ale na cudzych błędach i dojdziesz do ciekawych wniosków. Nie bądź dziś krytyczny, ponieważ bliska osoba może mieć całkiem atrakcyjne pomysły na różne rozrywki albo nawet na wyjazd. Koziorożcu, bądź dzisiaj czujny, w twoim znaku dzisiaj wszystko sprzyja korzystnym propozycjom i sukcesom zawodowym, które możesz dzisiaj otrzymać, wpadniesz na pomysły zapewniające uznanie i szybką gotówkę. Nie obawiaj się zmian, ani nie obawiaj

0: nowości, bo ostatecznie wyjdą ci na dobre. Warto także dzisiaj porozmawiać z przyjaciółmi, bo będą mieć dla ciebie dobre informacje. Wodniku, bądź optymistą, uśmiechaj się częściej, a sprawy zaczną układać się po twojej myśli, choć dzień będzie miał nieco trudniejszą aurę, ale ty możesz liczyć na bardzo korzystne zbiegi okoliczności, ale unikaj oceniania innych. Nie robią to samo sami to, co uważają za słuszne. Po południu znajdziesz czas na sport, na spacer, dzięki temu nabierzesz więcej energii. No i rybki będą pracowite, skupione na swoich zadaniach. Pamiętajcie, aby za pracę upomnieć się o nagrodę, choćby drobną. Wieczorem z kolei odpocznijcie, zregenerujcie siły, pomyślcie o przejściu na zdrowszą dietę, bo to sprawia, że będziecie czuć się dużo lepiej.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
4: 24 minuty po siódmej.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: W studiu Radio Centrum jest już Łukasz Kostecki, a to oznacza jedno, że zbliżają się wiadomości z naszego regionu, a w nich między innymi o właśnie fajnej akcji charytatywnej.
6: Dokładnie. A chodzi o 8. edycję akcji Pomaganie Zajechanie. Można dalej pomagać, a komu, jak, to powiemy już niedługo, bo o 7.30.
4: No to już teraz zapraszamy Was na wiadomości.

0: 7:30 minęła, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku na Krajowej 11 w Podostrowskich Szczurach. Ponadto kolejna edycja akcji Pomaganie Zajechanie, a na koniec sport i sprinter z Ostrowskiego Klubu z minimum na Mistrzostwa Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje kierowca osobówki, która w poniedziałkowe popołudnie zderzyła się czołowo z pojazdem ciężarowym. Do tego tragicznego wypadku doszło około godziny 14 na drodze krajowej nr 11 w Szczurach.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący samochodem marki BMW z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna podróżował sam, był mieszkańcem powiatu Wieruszowskiego. Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy, został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik prasowy ostrowskiej policji. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trwa 8. edycja akcji Pomaganie Zajechanie, w ramach której w tym roku zbierane są środki dla Basi, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgu. W pomoc w zbiórce dla niej włączyło się wielu ludzi dobrej woli, a jednym z nich jest Karol Zbigniew Wasylik, który wszystkie swoje zyski ze sprzedaży autorskiego zbioru opowiadań Grozy pod tytułem Odnogi przeznaczy na zbiórkę dla Basi.
4: Im więcej tych książek się sprzeda, tym większa cegiełka trafi do naszej bohaterki. A na koncie mamy już 75 830 zł. To sprawia, że brakuje tylko 15% do naszego tegorocznego celu. Przekażcie to rodzinie, znajomym, przyjaciołom, udostępnijcie. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pan Karol wyśle do nas 15 egzemplarzy z własnym podpisem. Mam taką książkę z poprzednich lat i jest to wspaniała pamiątka dla mnie i chciałbym też, żeby stała się dla Was. Ale te książki będą na specjalne licytacje.
2: Powiedział Michał Majchrzak z akcji Pomaganie Zajechanie. Link do zbiórki dla Basi znajdziecie na naszej stronie internetowej, a partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum. Borys Rachuta, 16-letni sprinter klubu sportowego Stal LA, poprawił rekord życiowy i uzyskał minimum na Mistrzostwa Europy do lat 18 w biegu na 100 metrów. Sprinter Stali w finale tej konkurencji pobiegł najszybciej w życiu i finiszował z czasem 10,74 sekundy, plasując się na czwartym miejscu. Najważniejszy był jednak czas, którym spełnia minimum na Mistrzostwa Europy do lat 18. Problem w tym, że minimum wypełniło kilku Polaków, a pojechać może tylko dwóch najlepszych.
5: No, rywalizacja jest bardzo trudna, no, ale też jestem rocznikiem młodszym, rywalizuję ze starszymi rywalami, jest ciężko. Nie?
6: Zadowolony z tego biegu tutaj w Ostrowie na swoim stadionie?
5: Bardzo zadowolony, dałem z siebie wszystko, no, ale jeszcze takie małe błędy zostały popełnione, ale wydaje mi się, że jak się poprawi, no to będzie fajny wynik.
6: Jak się biega tutaj, ta bieżnia jest szybka?
5: Jest szybka, dobrze się tu biega, no ale no zawsze istnieją gdzieś tam lepsze stadiony, gdzieś tam jest, mamy to Mondo, ale tutaj mamy też drugi najlepszy w sumie tartan, jaki istnieje, tak. Kłopoty z wiatrami były duże, no wiało w sumie w każdą stronę, no ale tutaj na ostatni finał idealnie zawiało.
2: Powiedział Radiu Centrum Borys Rachuta. O tym, czy młody sprinter Stali Ostrów znajdzie się w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy U18 we włoskim Rieti, zadecydują Mistrzostwa Kraju w tej kategorii wiekowej, które od piątku do niedzieli odbędą się w Lublinie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: To ruszamy po raz kolejny w godzinach porannych, w których ruch jest nieco większy, ale na spokojnie, nie jest źle, więc śmiało można ruszać się w trasę. W tej trasie jedyne co na waszej drodze to remont. Pamiętajcie, że w Fleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, w Ostrowie Wielkopolskim z kolei przebudowa Klasztornej i Leduchowskiego, a jeżeli chodzi o Kalisz, no to tutaj trochę się dzieje. Są drogowce na ulicy Stańczukowskiego, także na ulicy Złotej, Suli, Sławicka. Już tutaj można spokojnie jechać, więc to jest duży plus. I jeszcze na Majkowskiej, Długosza, tutaj także zwężenia, więc jedźcie ostrożnie, uważajcie. No i oczywiście droga krajowa 12, Kalisz, Patówek, Bzdunach. Teraz owszem się korkuje.
9: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: W różnych miejscach podróżujecie, więc ja też różne te miejsca sprawdzam. I tak kierowcy, którzy korzystają z trasy S17 na Lubelszczyźnie, mogą przygotować się na zmianę organizacji ruchu na odcinku prowadzącym w kierunku Warszawy. Wykrótu uszkodzenie nawierzchni, które według drogowców stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. No, dobrze, że zajęli się tematem. Fragment ekspresówki wyłączony z użytkowania do odwołania. Trzeba szukać innych tras.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do godziny 8. Wracamy do muzyki na 106.4. Donna Summer już teraz.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

Nawet Kwiatkowski pyta, co z nami będzie. Co ma być? Będzie dobrze. Zwłaszcza jeżeli zaparzycie sobie pyszną, aromatyczną kawę. No chyba, że nie lubicie. Ja nie rozumiem, ale dobrze, szanuję. No to może być herbatka albo jeszcze co tam pijecie od samego rana. Wtorek, 30 czerwca w kalendarzu. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście, to ostatni dzień tego miesiąca. Dzisiaj także my obchodzimy m.in. Święto Wojsk Aeromobilnych. Do tego Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu. Język można złamać. Dzień Mediów Społecznościowych, więc dzisiaj można świętować ile wlezie. No i bardzo przyjemny dzień motyla kapustnika i dzień planetoid i asteroid. Więcej o fajnych rzeczach i ważnych wiadomościach już o 8:00. Tymczasem Michael.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
5: Kolejna w tym roku, Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca o 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj w tej pogodzie nieco lżej. Teraz temperatura nie jest powalająca, więc spokojnie można wyjść, bo to jest takie skromne 22-23. Dziś się maksymalnie w południowej Wielkopolsce w okolicach 29 do 30 wiatr z północnego wschodu wieje cały czas słabo, a na barometrach mamy 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Sprzątanie po burzach na północy i zachodzie kraju, a w pogodzie zmiany. Śledczy wyjaśnią przyczyny śmierci dwóch kolarzy na maratonie pod Warszawą. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi kontrola autokarów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów nad Polską przeszły burze. Nawałnice spowodowały sporo strat, m.in. na północnym zachodzie, ale także na Śląsku w okolicach Rybnika. Ale ekstremalna pogoda już powoli odpuszcza. Dziś Instytut Meteorologii ostrzega już tylko przed burzami na zachodzie i południu Polski, natomiast alerty przed upałem obowiązują już tylko na południu, na wschodzie i w centrum. Przyjemnie ciepło, ale bez ekstremalnych upałów i burz dziś już w całej północnej Polsce. Jednak w związku z warunkami pogodowymi w ostatnich dniach strażacy kontrolują obozy młodzieżowe. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowywane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
3: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Po tragicznym wypadku w Lublinie dziś rano służby wprowadziły objazdy także dla autobusów i trolejbusów. W centrum miasta na ulicy Lipowej zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba nie żyje, 7 zostało rannych. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych, ale Teheran neguje te doniesienia o kolejnych przepychankach na Bliskim Wschodzie. Marcin Starzec.
5: Amerykański prezydent napisał nawet na Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Według niego trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora.
3: Dwóch kolarzy nie żyje po niedzielnym maratonie rowerowym w Markach pod Warszawą. Przyczyny tragedii wyjaśnia prokuratura w Wołominie. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze w niedzielę, drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
6: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
3: Kolejny 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Trwa pierwszy tydzień wakacji szkolnych, to czas pierwszych wyjazdów na wypoczynek dzieci i pierwszych kontroli autokarów, które jak co roku prowadzi Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
7: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
3: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
1: Kursy walut.
2: Otwieramy Kantor o poranku i sprawdźmy, jak wygląda średni kurs walut. Euro 4 zł i 28 groszy, dolar amerykański 3 zł 76 groszy, frank szwajcarski 4 zł i 65 groszy i funt brytyjski na koniec 4 zł 98 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To jak już się w kasę zaopatrzymy, to czas na to, żeby zrobić prezent tym, którzy dzisiaj świętują. A imieniny 30 czerwca ma Bazylii, Emilia, Janne, Leon, Leona, Lucyna, Milena, Władysław i Władysława. Oczywiście wszystkiego, co najlepsze ode mnie. Wy też o nich pamiętajcie, można tak do kawy coś dobrego postawić. No i ode mnie także upominek muzyczny.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama. Ogłoszenie.
6: Firma Daje Nowopotówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca @dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

16 minut po 8. Lubimy romantyków, prawda? Fajnie, jak jest romantycznie, ale fajnie, jeżeli ten romantyzm nie przyćmiewa rozsądku, a w tej sytuacji być może tak było właśnie. Okazuje się, że w Stryjkowie koło Zgierza grasował wielbiciel kwiatów, który postanowił okraść kwiatomat. Jak się okazuje, sforsował zamek elektromagnetyczny, zabrał z urządzenia wszystkie znajdujące się tam bukiety. Nie był jednak świadomy, że obserwują go kamery, więc jego wizerunek został zarejestrowany przez monitoring. No i policjanci z komisariatu w Stryjkowie szybko znaleźli mężczyznę. No i okazało się, że nie był to jednorazowy wyczyn 36-latka. Mężczyzna już wcześniej dopuścił się licznych kradzieży artykułów drogeryjnych, jak się okazuje. No tak jak kwiaty, no to i perfumy, i proszę, prezent dla kobiet gotowy. 36-latek usłyszał łącznie 5 zarzutów kradzieży z włamaniem, zniszczeniem mienia. No i grozi mu teraz 10 lat pozbawienia wolności. I tyle z tego romantyzmu wyszło.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
3: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejsy łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: 21 minut po 8.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Studiuj Radio Centrum Łukasz Kostecki o tym, o czym w najbliższych wiadomościach.
6: A my będziemy mówić o potężnych pieniądzach dla jednego z kaliskich techników na m.in. zestawy VR, gogle, telewizor, laptop, ścianki mobilne, a więcej powiemy o 8.30.

0: Robbie Williams i Phil, mała przerwa w muzyce, bo zbliża się godzina 8.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o pieniądzach z Unii dla jednego z kaliskich techników, zaprosimy na niedzielę do Niechciców, a na koniec ostrowski zespół dalej w walce o tytuł Mistrza Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 5 600 000 złotych unijnego wsparcia dla Technikum Świętego Józefa w Kaliszu na rozwój. Projekt obejmie ponad 800 osób. Za wsparcie unijne władze szkoły m.in. wyposażą placówkę w kompletny zestaw VR, czyli gogle, telewizor, laptop, ścianki mobilne, maty, drukarkę 3D, skaner 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie 3D.
3: 78 nauczycieli, ponad 700 uczniów może właśnie tego projektu skorzystać. Dotyczy on również rozwoju i adaptacji nowoczesnych technik nauczania z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu bardzo prężnie funkcjonuje, ma bardzo wielu uczniów, więc finansowanie tego typu placówek jest dla nas priorytetem. Bardzo serdecznie gratuluję jeszcze dalszego rozwoju zarówno tej szkole, ale również całej kadrze pedagogicznej i wszystkim uczniom.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Znaczna część uczniów oraz nauczycieli weźmie udział w rozmaitych szkoleniach, stażach oraz dodatkowych zajęciach, a dzięki sprzętowi podopieczni Świętego Józefa będą brać udział w lekcjach imersyjnych, gdzie technologia odwzorowuje rzeczywiste procesy w świecie wirtualnym. Oprócz tego w ramach projektu planowane są staże uczniowskie oraz szkolenia zawodowe. Całkowita wartość projektu to ponad 7 milionów złotych. Będzie on realizowany od 1 lipca tego roku do końca roku 2028.
1: Warto się wybrać.
2: Do dworku Marii Dąbrowskiej, który po raz kolejny stanie się wehikułem czasu, a to za sprawą wydarzenia plenerowego pod hasłem Niedziela u Niechciców, które odbędzie się w tę niedzielę, 5 lipca. Więcej o tym, co się będzie działo, powiedziała Radiu Centrum Renata Ziętek, kierowniczka dworku.
4: A w tym roku wehikuł czasu przeniesie nas w klimat lat międzywojennych. Był to szczególny czas dla pisarki, bowiem powieść Noce i Dnie powstawała w pierwszej połowie lat 30., a całość ukazała się drukiem wydawnictwa Jakuba Mortkowicza w Warszawie, a poszczególne jej tomy w latach 31-34. Szczególnie atrakcyjny program, zaczynamy o godzinie 15:00, koncertem poetyckim Agaty Grześkiewicz, sama sobie napiszę tę rolę. O 16:00 pokaz międzywojennej mody.
2: A tezę prezentuje Stowarzyszenie Krynolina. O 17:00 wystąpi kataryniarz bydgoski Marcel Marek Jan Lewandowski. Wieczór zwieńczy o godzinie 18:00 potańcówka z warszawską kapelą Stargówka. Oprócz programu artystycznego na gości będą czekać stoiska z rękodziełem, wystawa Świat Starych Zabawek w Spichlerzu, rejsy łódką, pokaz retro aut oraz strefa relaksu. Dla najmłodszych i dorosłych przygotowano warsztaty. Nie zabraknie również regionalnych smaków, zarówno słonych, jak i słodkich. Organizatorzy zachęcają gości do przybycia w strojach i dodatkach z epoki. Wszystkie atrakcje dostępne w cenie biletu do dworku. Sitodruk Omega Ostrów nadal liczy się w walce o obronę tytułu Mistrza Polski. W niedzielę speedrowerowy zespół z Ostrowa wygrał na swoim torze z drużyną z Torunia 81-77 i dopisał do tabeli 3 punkty.
5: Losy meczu rozgrywanego w niemiłosiernym upale sięgającym 40 stopni Celsjusza rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim wyścigu. Podobnie jak pierwszy mecz w Toruniu wygrany przez Ostrowian 80-75, także i rewanż na torze przy Stadionie Miejskim był zacięty i wyrównany. W przedostatnim wyścigu TSŻ Toruń wygrał 7-2 i zmniejszył straty do 2 punktów. W ostatnim biegu torunianie mogli odwrócić losy spotkania. Na szczęście dla Omegi znakomicie pojechał Paweł Szkudlarek, który po zaciętej walce wygrał z Kosmą Syrkowskim, a trzeci do mety przyjechał Bartosz Grabowski. Oznaczało to 6-4 dla Omegi i końcowe zwycięstwo 81-77. Liderem Ostrowian był Paweł Szkudlarek, który wywalczył aż 18 punktów i jednogłośnie został wybrany zawodnikiem meczu. Kolejne spotkanie Sitodruk Omega odjedzie 12 lipca z Mustangiem Żołędowo na swoim torze. Kluczowy w walce o tytuł może być także zaległy mecz w Świętochłowicach, który odbędzie się 16 sierpnia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz ostatni w godzinach porannych, w których ruch owszem jest, ale nie jest jakiś mocno utrudniający życie. Taki kaliski trójkąt bermudzki to Aleja Wojska Polskiego od Stawiszyńskiej, także na 3 maja Majkowska, tutaj trochę się dzieje. No i skrzyżowanie oczywiście z ulicą Poznańską. W wielu miejscach naszego miasta już spokój. Pamiętajcie, droga krajowa 12, no to tutaj trasa Kaliszu-Patówek. Standardowo przypominam, tutaj dzieje się najwięcej. Są zwężenia, są remonty, więc tu musicie się trochę uzbroić w cierpliwość albo po prostu objechać. Objazdy cały czas także funkcjonują przez Tłokinie albo Szałem. W Ostrowie Wielkopolskim przypominam o przebudowie ulicy Klasztornej. To odcinek od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. No i jeszcze Leduchowskiego. Tutaj także spotkacie drogowców.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Krótki postój na pozornie pustym parkingu przed sklepem może zakończyć się mandatem wyższym niż koszt całej podróży. To za granicą. Coraz więcej kierowców przekonuje się o tym podczas na przykład wyjazdów na zachód Europy, między innymi do Austrii. Jak informują tamtejsze media, właściciele terenów prywatnych coraz częściej egzekwują zakazy parkowania przy użyciu monitoringu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca, od 16:00 Dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
3: Więcej na cks.kalisz.pl. Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Coś tam w kalendarzu muzycznym. 1991 rok i 30 czerwca w Stargardzie Szczecińskim urodziła się Margaret, czyli Małgorzata Jamroże, wokalistka, autorka tekstów z wykształcenia, projektantka mody, zadobietowała na rynku fonograficznym w 2013 roku mini albumem pod tytułem All I Need, a ja mam dla was kawałek idealnie na lato, czyli życzenie od Margaret. Miłego lata.

0: Kalendarz muzyczny.
1: No i jeszcze jedna data to 2001 rok. Christina Aguilera, Pink, Lil' Maya. One zdobyły pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów singlem Lady Marmalade, a ten pochodzi z filmu Moulin Rouge. Jeżeli nie widzieliście, oj, koniecznie trzeba zobaczyć. Oryginalnie piosenkę wylansowała La Belle w 1975 roku, ale ja mam tę, o której właśnie mówię, Lady Marmalade.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Bardzo przyjemny, niezbyt upalny poranek. Teraz 24, niecałe stopnie dziś, maksymalnie w południowej Wielkopolsce 29. Może będą takie miejsca, gdzie dobije do 30. Wiatr z północnego wschodu wieje słabo, teraz 13 km na godzinę. Ciśnienie nadal wysokie, 1023 hektopaskale, biomet jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce, od początku czerwca ponad 60. Pociągi towarowe dziś mają jeździć już według rozkładu. Ruszył sezon wędkarski, amatorów nie brakuje. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minionej doby utonęły 4 osoby, a od początku czerwca bilans utonięć w Polsce to już 61 osób. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Warunki pogodowe sprzyjają odpoczynkowi nad wodą. Dziś także według Instytutu Meteorologii czekają nas upały, ale już nie wszędzie. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali obowiązywać będą w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim, gdzie temperatura może wynieść do 33 stopni. Natomiast w województwie lubelskim i podkarpackim nadal obowiązują najwyższe alerty przed upałami, tam dziś do 37 stopni. Podczas fali upałów nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy. Związki zawodowe alarmują o sytuacji sprzedawców w niektórych punktach. Tematem zajął się Grzegorz Kozioł.
4: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
5: 40 stopni, niebywała rzecz. To są namioty bez klimy.
4: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
5: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała.
4: Po interwencji namiot po południu został zamknięty, w handlową niedzielę również był nieczynny. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
3: PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują wstrzymania ruchu pociągów towarowych z powodu pogody, zapewniły dziś władze kolei. To odpowiedź na wczorajsze problemy z kursami. Ruch pociągów towarowych był z powodu upałów wstrzymany w godzinach od 13 do 19. W tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie i tak opóźnione ze względu na trwające upały. Premier będzie dziś rozmawiać o zarobkach lekarzy i o ramach czasowych ich pracy. Donald Tusk ma się w tym celu spotkać z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu chce przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Waszyngton zaostrza środki bezpieczeństwa w ramach przygotowania do obchodów 250. rocznicy niepodległości USA. Szacuje się, że w najbliższych dniach do Waszyngtonu przybędą setki tysięcy gości, by zapewnić świętującym bezpieczeństwo. Waszyngtońskie lotnisko 4 lipca wstrzyma loty. Sezon wędkarski ruszył na dobre. Na jeziorze Jeziorak do dyspozycji miłośników tej rekreacji jest wiele atrakcyjnych łowisk. Oprócz połowu z brzegu można wykupić również zezwolenie na wędkowanie z łodzi. W tym czasie większość ryb nie podlega okresom ochronnym, mówi dyrektor gospodarstwa rybackiego w Iławie Dawid Tarasiewicz.
6: Sezon połowu z łodzi na naszym jeziorze Jeziorak Duży trwa do 30 listopada. Można łowić szczupaka, sandacza, okonia oraz dla wytrawnych wędkarzy węgorze i sumy.
3: Warto pamiętać, że amatorski połów ryby wiąże się z koniecznością posiadania karty wędkarskiej. Taki dokument wydaje Urząd Starostwa Powiatowego w Iławie.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dwa zwycięstwa po rzutach karnych i jedno po golu w doliczonym czasie. To były naprawdę wyrównane mundialowe starcia w 1/16 finału. Sensację sprawił Paragwaj. Po remisie 1-1 wyeliminował po karnych Niemców. Po decydującej 11 Jose Canale na ulicach w stolicy Paragwaju wybuchła euforia. Hey! Bohaterem Paragwaju został bramkarz Orlando Gil. To było jak horror. Ci Niemcy pojawiający się z każdej strony ze swoimi gwiazdami. No naprawdę brakuje mi słów, żeby to opisać. Nie potrafię wciąż w pełni w to uwierzyć, ale jestem bardzo szczęśliwy. Po karnych awansowało także Maroko, które do dogrywki z Holandią doprowadziło w doliczonym czasie. Tuż przed końcowym gwizdkiem gola strzeliła także Brazylia i pokonała Japonię 2-1. A dziś przynajmniej jedna europejska drużyna awansuje dalej, bo Szwecja zagra z Francją. Potrzebujemy cudu, mówi trener Graham Potter. Mają ogromną jakość na każdej pozycji, od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać. Ten mecz o 23:00, wcześniej o 19:00 Norwegia zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a w nocy Meksyk podejmie Ekwador. Robert Lewandowski już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire podpisał 2-letni lukratywny kontrakt, a klub przywitał go jako ikonę światowego futbolu. Lewy w MLS będzie drugim najlepiej zarabiającym zawodnikiem po Leo Messi. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu w Wimbledonie. Rozstawiona z trójką Polka zagra dziś z Amerykanką Taylor Townsend. Grę w turnieju rozpocznie dziś także Kamil Majszak. On zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wczoraj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, pokonujący w trzech setach Norwega Kaspera Ruda. Niestety z turniejem już po pierwszej rundzie pożegnały się Magdalinet, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tyle na temat sportu. O, jak tam u was z kondycją? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Pamiętajcie, żeby o siebie dbać. Nawet jeżeli jest lato, można trochę się poruszać mocniej.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: 17 minut po 19, jak tam wasze plany wakacyjne, gdzie się wybieracie? Dzielcie się informacjami, jakimiś podpowiedziami z innymi. Może akurat uda się komuś coś fajnego podpowiedzieć. Ja wam mogę podpowiedzieć, że nie trzeba lecieć do Afryki, żeby zobaczyć migrację przeróżnych, fajnych zwierząt, bo wystarczy tu u nas w regionie, w Dolinie Baryczy trochę pobuszować, ale pamiętajcie, z szacunkiem dla przyrody, po cichu i w odpowiednim stroju pewnie też, żeby nie spłoszyć. Oni są tacy, którzy tam polują z aparatem. No i później mamy te przepiękne zdjęcia, które możemy podziwiać. Można tam rzeczywiście wyskoczyć nad polskie stawy. Cudne zjawisko poobserwować wśród śpiewu ptaków i rachotu żab. I zobaczcie teraz, jak przyjemnie. Właśnie z taką właściwie przyrodą, regularnością, dwa razy dziennie widowisko, które toczy się zupełnie bez tłumów. Dolina Baryczy, czyli miejsce, które większość z nas kojarzy z unikatową florą, widowiskowymi rybkowiskami, to jesienią, więc na spokojnie. No ale także pełno ptactwa i bardzo, bardzo dużo przyrody. To jest coś, co lubimy. Jeżeli znacie, wybieracie się, to dajcie znać.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.
0: No już teraz mam dla was przyjemny kawałek od Rosera Mazutiego, Più bella cosa.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 23 minuty po godzinie 9, coraz bliżej do wpół, więc kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. O czym tym razem od Łukasza Kosteckiego?
2: A tym razem o 11. Ogólnopolskim Festiwalu Trębaczy w Kaliszu. Co to za konkurs i co będziemy mogli usłyszeć, to już niedługo, bo o 9.30.
3: Reklama.
4: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
5: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz, Polna 20.
3: Reklama.

0: 9:30 minęła, czas na kolejne wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Skomplikowany zabieg w kaliskim szpitalu. Szczegóły za chwilę. Ponadto kolejna odsłona ogólnopolskiego festiwalu Trębaczy, a na koniec zmiany kadrowe w ostrowskim zespole.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Neurochirurdzy z kaliskiego szpitala przeprowadzili skomplikowany zabieg usunięcia guza mózgu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dzięki neuromonitorowi i fluorescencji medycy mogli usunąć zmianę nowotworową z tak zwanej okolicy elokwentnej, czyli obszaru odpowiedzialnego za kluczowe funkcje neurologiczne.
3: Dzięki neuromonitoringowi lekarze mogli w czasie rzeczywistym kontrolować funkcjonowanie układu nerwowego podczas operacji. Pozwoliło to na precyzyjną ocenę wpływu zabiegu na struktury mózgu, a tym samym na zminimalizowanie ryzyka trwałych powikłań neurologicznych. Z kolei fluorescencja uwidoczniła tkankę nowotworową, co zwiększyło precyzję zabiegu. Obie metody stanowią obecnie standard nowoczesnej neurochirurgii i są stosowane również w szpitalu w Kaliszu. Warto dodać, że lekarze nie zawsze decydują się na całkowite usunięcie zmiany. Zdarza się, że pozostawienie fragmentu guza i kontynuacja leczenia onkologicznego daje pacjentowi lepsze rokowania niż radykalne wycięcie całej zmiany. Jak podkreślają medycy z kaliskiego szpitala, taką decyzję można jednak podjąć dopiero po właściwej ocenie sytuacji oraz stanu zdrowia pacjenta z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Rozpoczął się 11. Ogólnopolski Festiwal Trębaczy w Kaliszu. To prestiżowy konkurs, jeden z najstarszych i najtrudniejszych w Polsce. W Kaliszu o tytuł laureata walczyć będzie 50 uczestników z całego kraju.
4: Oceniać ich będzie profesjonalne jury złożone z wybitnych pedagogów. W ramach festiwalu odbędą się konkursy solistów oraz studiów orkiestrowych. Konkurs solistów jest trzyetapowy. Na laureatów czekają nagrody pieniężne, dyplomy oraz statuetka Trębacza Kaliskiego. Wszystkie przesłuchania i koncert laureatów są otwarte dla publiczności i odbędą się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. I tak dzisiaj, 30 czerwca o 19:00 odbędzie się wykład Piotra Bugaja Znaczenie XIX-wiecznego kornetu w rozwoju techniki gry na trąbce. A pół godziny później koncert, podczas którego usłyszymy Aleksandra Kobusa i Monikę Hanus-Kobus. Jutro, 1 lipca, o 16:30 zaplanowano wykład Mikołaja Durki, budowa trąbki i jej wpływ na funkcjonowanie instrumentu. Po nim wystąpienie Bartosza Gaudyna, Trębacz w orkiestrze, pasja, wyzwania i codzienność. Ten dzień zakończy o 18:00 koncert Marka Dreschera i Klaudii Strączek. W czwartek, 2 lipca o 17:00 koncert finałowy laureatów. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Marek Smejeris po znakomitym sezonie w Tasomix Rosiek Stali Ostrów pożegnał się z Orlen Basket Ligą i kolejne dwa lata spędzi w klubie z Rygi. W stolicy Łotwy zagra z byłym zawodnikiem Stali Ajgarsem Skele.
5: Rozstanie Mareka Smejerisa ze Stalą Ostrów wisiało w powietrzu od jakiegoś czasu. Klub z Ostrowa złożył co prawda reprezentantowi Łotwy ofertę nowego kontraktu na kolejny sezon, ale podkoszowy od początku skłaniał się ku powrotowi do ojczyzny, a najlepiej do stolicy Łotwy Rygi. Marek podpisał dwuletnią umowę z VEF Ryga. Zagra w jednym zespole z doskonale znanym w Ostrowie Ajgarszem Szkele, powiedział Radiu Centrum trener Stali Andrzej Urban. Tym samym z trio, które chciał zatrzymać szkoleniowiec ostrowskiej drużyny Meyeris Gibson Jackson, nie zostanie żaden z koszykarzy. Gibson wybrał ofertę Beniaminka Bundesligi Phoenix Hagen. Quan Jackson jeszcze nie podpisał nigdzie kontraktu, ale jego temat gry w Ostrowie już upadł, dodał Andrzej Urban. Jackson zapisze się w pamięci ostrowskich kibiców jako najlepszy obrońca ligi, złodziej piłek i niesamowicie przechwytujący zawodnik. Meyeris obok kapitalnych statystyk ponad 12 punktów na mecz i 7 zbiórek imponował boiskową inteligencją, świetną obroną i doskonałym czytaniem gry. Takiego gracza w zasadzie nie sposób zastąpić. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: chce llorar.
1: Reklama.
2: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Dobra muzyka.
1: I można wyskoczyć do kina, w wakacje również, Kinocentrum, Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu, Łazienna 6, jeszcze film Ojczyzna i Michael, Ojczyzna razy dwa, bo 16.40 i 18.20, film Pawła Pawlikowskiego, no i Michael, czyli filmowa opowieść o życiu i dziedzictwie króla pop, to o godzinie 20, i tak i w środę, i w czwartek również, a przy piątku już możecie wpadać na minionki i na komedię, zaproszenie też będzie się działo. Kinocentrum Kalisz, Łazienna 6.

0: 4,5 minuty do 10.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Oni to też tam tematach deszczowych, a my będziemy mówić znowu o fali upałów, która przeplata się z frontami burzowymi, no i o gwałtownej pogodzie dla części kraju również w najbliższych wiadomościach. Będzie coś na sportowo. Niemcy poza mundialem, to już wiecie, a trener ponoć chce odejść. Szczegóły o 10.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Reklama.
1: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj także dużo słońca, chociaż temperatura nie będzie już tak mocno upalna jak w weekend czy wczoraj, maksymalnie do 29-30 stopni. Teraz na moim radiowym termometrze 24,5, wiatr z północnego wschodu słaby 13 km na godzinę, a na barometrach obecnie mamy 1023 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 10:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Śledztwo w głośnej sprawie dwóch wież zostało umorzone. Fala upałów przeplata się z frontem burzowym. Dziś gwałtowna pogoda. Niemcy już poza mundialem. Trener nie chce odejść. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Decyzję przekazał rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ chodziło o niedoszłe plany wybudowania dwóch wieżowców na działce w Warszawie należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Powodem umorzenia sprawy na razie nieoficjalnie miał być brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Po fali upałów przez Polskę mają przetoczyć się gwałtowne burze. Załamanie pogody już odczuli mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim, ale wciąż burze przeplatają się z wysoką temperaturą. Według prognoz upał nieco odpuści dopiero od czwartku. Wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
3: Upały krzyżują plany pasażerów kolei. Na dziś PKP Intercity już odwołała 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu Podlaskim i w Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Wrocławska Farma Miejska ma nie tylko produkować żywność, ale też ją przechowywać. Wrocław i tamtejszy Uniwersytet Przyrodniczy, które prowadzą 3-hektarową farmę na Swojczycach, starają się o 2 miliony euro z Unii Europejskiej na zakup liofilizatorów i chłodni, tłumaczy rektor uczelni profesor Andrzej Zachwieja.
5: Potrzeba nam magazynu, który zapewni niższą temperaturę, odpowiednią wilgotność, stałe warunki przechowywania. Wtedy tych warzyw wystarczy nie tylko do jesieni późnej, ale nawet w okresie zimowym.
3: Wrocławska Farma Miejska już teraz zaopatruje w warzywa dzieci z miejskich żłobków i przedszkoli oraz podopiecznych domów pomocy społecznej. W sumie ta uprawiana w ekologiczny sposób żywność trafia do ponad 5000 osób. Na farmie pracują osoby bezrobotne, biorące udział w programie aktywizacji społecznej. Katastrofa i upokorzenie. Tak niemieckie media komentują porażkę niemieckiej drużyny na mundialu. Niemcy odpadli z Mistrzostw Świata po słabym meczu z Paragwajem. Media żądają rezygnacji Juliana Nagles, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. To trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią. Robert Lewandowski zmienia kontynent. Polski napastnik ogłosił oficjalnie, że przenosi się do Chicago. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Michał Waszkiewicz.
6: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
3: Bilety na to spotkanie już się rozeszły.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No proszę, już się rozeszły, już się będzie działo sportowo. Mam nadzieję, że wy możecie na przykład odejść od biurka czy od maszyny, trochę się rozciągnąć i proszę, i od razu jest trochę sportu. No chyba, że macie więcej czasu, to można się troszeczkę przespacerować albo potańczyć. O, a tutaj do tańca wam mogę niejedno zagrać. Jakby ktoś zapragnął muzyki nieco innej i takiej wakacyjnej, która przywodzi na myśl takie kolorowe, różowe czasy, to takie coś też znajdę. No, niech będzie. Aqua, Barbie Girl. You wanna go for a ride? Sure, yeah.
7: Jump in.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
0: Reklama.

Oczywiście się znalazł, kto zrobił zdjęcia, sprawa nabrała rozgłosu, no i za sprawą oczywiście internautów gdzieś tam znów w tym czasie trafił temat do sieci, żeby można było się trochę pośmiać. Dajcie znać, czy wy też mieliście kiedyś takie pomysły, żeby podrobić jakiś film i podrzucić jakieś inne napisy. A może was na przykład zainspirowałam teraz takim tematem i można się pobawić w takie montaże na wakacje. Bardzo proszę, są tacy, którzy chcą zostać filmowcami, tylko tak wiecie, z rozsądkiem. Na pewno będzie z tego coś zabawnego. 17 minut po godzinie 10.

Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z naszego regionu. O czym tym razem od Łukasza?
2: A tym razem wyjątkowy koncert w Ośrodku Kultury Leśnej w Głuchowie. Dokładne szczegóły już niedługo, bo o 10.30.

0: romantycznie śpiewają dziewczyny z No Angels. Małą przerwę w muzyce musimy zrobić, bo już minęła 10:30, więc czas na kolejne wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o Miejskim Konserwatorze Zabytków w Kaliszu, nowej ulicy w Pleszewie, a na koniec zaprosimy na koncert do Gołuchowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kalisz będzie miał Miejskiego Konserwatora Zabytków. Taką decyzję ogłosił prezydent miasta Krystian Kinastowski po porozumieniu z urzędami wojewody wielkopolskiej i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Oznacza to, że miasto przejmie zadania związane z ochroną zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Kalisza.
3: Jak podkreśla prezydent, to odpowiedź na skalę wyzwań. W gminnej ewidencji znajduje się ponad 2000 zabytków nieruchomych oraz 240 stanowisk archeologicznych. Zdaniem włodarza nowy urząd ma usprawnić opiekę nad dziedzictwem, nie hamując jednocześnie inwestycji. Pomysł budzi jednak wątpliwości części środowiska historyków. Maciej Błachowicz zwraca uwagę, że w praktyce miejski konserwator może przejąć kompetencje wojewódzkiej delegatury.
4: Ten miejski konserwator przejmuje wszystkie obowiązki. Wśród tych obowiązków jest również i nadzór nad zabytkami, które są własnością miasta. Obecnie miasto, jeżeli prowadzi jakąś inwestycję, to musi zwrócić o zgodę do wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwie do naszej tej delegatury. I oni udzielają zgody. Wielokrotnie było tak, że ta delegatura wcale tej zgody nie wydawała. Kiedy powstanie miejski konserwator zabytków, miasto będzie się pytało miejskiego konserwatora. Brzmi to absurdalnie, ale prawo rzeczywiście dopuściło taką możliwość.
3: Powiedział Radiu Centrum Maciej Błachowicz. Historyk przypomina, że podobne rozwiązania były krytykowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jego zdaniem konserwator powinien pozostać organem niezależnym od władz samorządowych, pełniącym funkcję kontrolną, a nie działającym w strukturach miasta. Dodatkowe pytania budzi treść porozumienia między miastem a wojewódzkim konserwatorem. Jak twierdzi Maciej Błachowicz, projekt dokumentu nie został dotąd upubliczniony, dlatego nie wiadomo jeszcze, jaki dokładnie zakres kompetencji otrzyma przyszły miejski konserwator zabytków. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ponad 700 metrów nowej drogi, blisko rok budowy i patron związany z historią miasta. W Pleszewie otwarto ulicę pułkownika Ludwika Bociańskiego.
5: Nowa droga połączyła ulicę Armii Poznań, 70. Pułku Piechoty oraz Rondo Pleszewskich Przeciwpancerniaków. Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych, z czego przeszło 2 miliony pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oprócz jezdni powstały ścieżka rowerowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym oraz nowe nasadzenia. Patronem ulicy został Ludwik Bociański, pułkownik Wojska Polskiego, przywódca Powstania Wielkopolskiego na ziemi pleszewskiej oraz wojewoda poznański i wileński. To właśnie w Pleszewie organizował lokalne oddziały powstańcze, dlatego jego nazwisko dołączyło do wojskowych patronów tej części miasta. Nowa ulica znajduje się w południowej części Pleszewa, w tak zwanym wojskowym fyrtlu. Nowa ulica ułatwi dojazd do osiedla, do galerii handlowych, do nowych bloków mieszkalnych pod wynajem, które już wkrótce zamierza tu pobudować miasto. Stworzy też wygodną trasę spacerową i rowerową w okolicach Boreczku. W otwarciu ulicy Ludwika Bociańskiego uczestniczył generał Sławomir Owczarek, którego wojskowa kariera rozpoczęła się w pleszewskiej jednostce wojskowej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Leśne brzmienie to tytuł koncertu, na który zaprasza Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Odbędzie się w sobotę 4 lipca pod Wiatą na Placu Podworskim.
6: Miłośnicy muzyki i przyrody będą mieli wyjątkową okazję spędzić letnie popołudnie w niezwykłej atmosferze. Wystąpi Orkiestra Uniwersytecka Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod dyrekcją Mateusza Sibilskiego. Wysłuchamy utworów różnorodnych, znanych i mniej znanych, ale związanych z lasem, z leśnictwem, z przyrodą i z naturą, ponieważ Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie między innymi sprawuje mecenat właśnie nad twórcami, artystami zajmującymi się lasem i leśnictwem.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka gołuchowskiego OKL-u. Początek koncertu o 16:00, wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 już prawie minut do godziny 11. Łukaszu, muszę cię zapytać, czy ty z tych czasów jesteś, gdzie nosiło się takie szerokie spodnie, mówiło się na to pompy albo MC Hammerki?
2: Tak, ale ja nie miałem.
0: Nie, jak to nie?
2: Nie, no tak. Jedne miałem, ale to były takie, że tak powiem, Drogie.
0: Myślałem, że domowe. No dobrze, nie, nie. Ale MC Hammera kojarzysz?
2: Kojarzę.
0: No dobrze, to bardzo proszę. Dla tych, którzy kojarzą, dla tych, którzy mieli te spodnie, czy nie mieli, można się poruszać, bo układ taneczny pewnie znacie.

0: Reklama.
1: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Kolejna w tym roku, malownicza, jedyna taka, Estrada Folkloru 2026, ta niedziela 5 lipca od 16 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem, haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
3: Więcej na cks.kalisz.pl.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: Wielkimi krokami zbliża się godzina 11. Czy gorąco, czy słonecznie? Zapytam mojej zmienniczki Marzenna Foresiek w studiu Radia Centrum. Dzień
10: jak
9: dobry,
10: cześć. Jak by ci to powiedzieć delikatnie, gorąco.
9: Ale gorąco, to nie to, czyli jeszcze. Okej, okay. No właśnie to jest to, że to jeszcze nie to, co wczoraj, więc myślę, że i tak, że tak powiem, jesteśmy uratowani.
10: Polecam przejażdżkę rowerową, wiatr we włosach, od razu jest przyjemniej. No tak? I są takie chłodniejsze powiewy, więc jest, to, jest nadzieja, że te upały już sobie idą gdzieś tam do Afryki.
9: Tak podglądam, czy jak na wiatr we włosach to czy się potargałaś, czy jest dobrze, ale chyba jest dobrze.
10: Mam szczotkę.
9: Mówisz, że no dobrze, to w radiu nie widać, to jest plus pracy w radiu, wiesz, bez makijażu, potarganym, w dresie, to jest idealnie. Jak już słyszycie, w dobrym nastroju Marzenna Forysia, która za chwilę przejmie radiowe stery. Ja jeszcze wam podpowiem, że w wiadomościach najbliższych o Idzie Świątek, która rozpoczyna dzisiaj Wimbledon. No i tą wiadomością z wami się także żegnam. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia. Cześć, pa, Karolina Romke.
11: Gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: No jest kilka dobrych wiadomości. Po pierwsze, skończyły się już te alarmy związane z upałem. No i czuć, że to troszkę chłodny. Ale jeszcze musimy trochę poczekać. Na razie temperatura całkiem przyjemna. Dziś maksymalnie od 26 stopni na północnym zachodzie do 30 na południowym wschodzie. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i po południu możliwe przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. No i troszkę popada podczas burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, a na ogół wiatr słabiej umiarkowany północno-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Na opóźnione pociągi kolej wystawia informatorów na dworcach. Próbę otrucia prezydenta w trakcie kampanii komentuje szef MSWiA. Iga Świątek rozpoczyna dziś Wimbledon. Stawka jest wysoka, to obrona tytułu sprzed roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 11 dworcach kolejowych pasażerom będą pomagali informatorzy mobilni. To pomoc, jaką oferuje dziś i jutro PKP, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Informatorzy mają wesprzeć podróżnych i służyć informacją. W ostatnich dniach z powodu upałów przewoźnicy borykają się z dużymi opóźnieniami pociągów. Były już problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
4: Wspólnie z przewoźnikami pracujemy też na tym, żeby te utrudnienia na sieci były możliwie mniejsze poprzez na przykład zmniejszenie liczby pociągów na sieci kolejowej, przez co obciążenie sieci infrastruktury jest wtedy odpowiednio mniejsze.
3: Dlatego kolejarze apelują do pasażerów, aby sprawdzać na stronach przewoźników, czy dany pociąg wyruszy w trasę. O takie zmiany będzie można także podpytywać informatorów mobilnych na dworcach kolejowych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek odniósł się do informacji z książkowego wywiadu z prezydentem RP, w którym Karol Nawrocki opowiedział o sytuacji mogącej świadczyć o jego otruciu podczas kampanii prezydenckiej. Wiceminister Mroczek stwierdził, że z opisu zdarzenia wynika, że było ono poważne. Opisaną sprawę bada już prokuratura. A prokuratura ogłosiła dziś, że umarza postępowanie dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa dotyczyła wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli. Informacje w sprawie zbiera Marcin Staszec.
5: Jeszcze na początku czerwca jako świadek w tej sprawie zeznawał sam Jarosław Kaczyński. Teraz prokuratura umorzyła wszystkie trzy wątki w sprawie dwóch wież. Pierwszy dotyczył oszustwa na szkodę Austriaka Geralda Brickfellnera, który miał ponieść co najmniej 1 300 000 euro kosztów w zamian za obietnicę wynagrodzenia za inwestycje spółki Srebrna. Dwa kolejne zarzuty dotyczyły korupcji wokół Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, przyjęcia 50 000 zł przez członka jej rady oraz nakłaniania do wręczenia 100 000 zł łapówki.
3: Prokuratura uznała, że żaden z tych czynów nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Złożenie zażalenia na umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież już zapowiedział mecenas Roman Giertych. Policjant z Olsztyna z tytułem najsilniejszego człowieka, podkomisarz Paweł Piskorz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, okazał się bezkonkurencyjny w zawodach Strongman Super Series Poland Tour 2026 w Gubinie. Funkcjonariusz wygrał 3 z 6 konkurencji, co zapewniło mu najwyższy stopień podium. Trudny marsz po obronę tytułu mistrzowskiego rozpoczyna dziś Iga Świątek. Polka za 3,5 godziny zagra swój pierwszy mecz na tegorocznym Wimbledonie. Triumfatorka ubiegłorocznej imprezy, która rozgrywana jest na słynnej londyńskiej trawie, zmierzy się dziś w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Ten turniej generuje inne wyzwania, kiedy wracasz bronić tytułu ze względu na całą otoczkę wokół. Mówiła Świątek, przed którą szansa zdobycia 7 w karierze triumfu w imprezie wielkoszlemowej. Początek meczu z udziałem Igi Świątek o 14:30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i żeby się udało, 3 minuty po 11:00, Marzanna Frysiak, dzień dobry, gorący dzień, ostatni dzień czerwca, wtorek, 30 czerwca w kalendarzu, no i cały czas z nami taka fajna muzyka wakacyjna, Maroon 5.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.

19 minut po 11, przed nami piękny letni wtorek, naprawdę pogoda dopisuje. Ciepło, słonecznie, a wakacje dopiero się rozkręcają, więc trudno lepszy moment na doskonały humor. Idealny dzień na spacer, na rower albo na chwilę odpoczynku na świeżym powietrzu. To też całkiem fajny czas na przedpołudniową kawę. Wy pomyślcie o czymś dobrym, filiżance, a my zadbamy o wakacyjny nastrój, dobrą muzykę i najważniejsze informacje z regionu. Już za chwilę sama.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.

0: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Trwa ósma edycja akcji Pomaganie Zajechanie. W tym roku uczestnicy zbierają środki dla Basi, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 11.30.

0: Radio Centrum. Radio na wakacje.
1: 11.30 przed nami wiadomości z najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku na Krajowej 11 w Podostrowskich Szczurach. Ponadto kolejna edycja akcji Pomaganie Zajechanie, a na koniec sport i sprinter z ostrowskiego klubu z minimum na Mistrzostwa Europy.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje kierowca osobówki, która w poniedziałkowe popołudnie zderzyła się czołowo z pojazdem ciężarowym. Do tego tragicznego wypadku doszło około godziny 14 na drodze krajowej nr 11 w Szczurach w gminie Ostrów Wielkopolski.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący samochodem marki BMW z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna podróżował sam, był mieszkańcem powiatu Wieruszowskiego. Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy, został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik prasowy ostrowskiej policji. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trwa 8. edycja akcji Pomaganie Zajechanie, w ramach której w tym roku zbierane są środki dla Basi, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgu. W pomoc w zbiórce dla niej włączyło się wielu ludzi dobrej woli, a jednym z nich jest Karol Zbigniew Wasylik, który wszystkie swoje zyski ze sprzedaży autorskiego zbioru opowiadań Grozy pod tytułem Odnogi przeznaczy na zbiórkę dla Basi.
4: Im więcej tych książek się sprzeda, tym większa cegiełka trafi do naszej bohaterki. A na koncie mamy już 75 830 zł. To sprawia, że brakuje tylko 15% do naszego tegorocznego celu. Przekażcie to rodzinie, znajomym, przyjaciołom, udostępnijcie. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pan Karol wyśle do nas 15 egzemplarzy z własnym podpisem. Mam taką książkę z poprzednich lat i jest to wspaniała pamiątka dla mnie i chciałbym też, żeby stała się dla Was. Ale te książki będą na specjalne licytacje.
2: Powiedział Michał Majchrzak z akcji Pomaganie Zajechanie. Link do zbiórki dla Basi znajdziecie na naszej stronie internetowej, a partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum. Borys Rachuta, 16-letni sprinter klubu sportowego Stal LA, poprawił rekord życiowy i uzyskał minimum na Mistrzostwa Europy do lat 18 w biegu na 100 metrów. Sprinter Stali w finale tej konkurencji pobiegł najszybciej w życiu i finiszował z czasem 10,774 sekundy, plasując się na czwartym miejscu. Najważniejszy był jednak czas, którym spełnia minimum na Mistrzostwa Europy do lat 18. Problem w tym, że minimum wypełniło kilku Polaków, a pojechać może tylko dwóch najlepszych.
5: No, rywalizacja jest bardzo trudna, no, ale też jestem rocznikiem młodszym, rywalizuję ze starszymi rywalami jest ciężko. Nie?
6: Zadowolony z tego biegu tutaj w Ostrowie na swoim stadionie?
5: Bardzo zadowolony, dałem z siebie wszystko, no ale jeszcze takie małe błędy zostały popełnione, ale wydaje mi się, że jak się poprawi, no to będzie fajny wynik.
6: Jak się biega tutaj, ta bieżnia jest szybka?
5: Jest szybka, dobrze się tu biega, no ale no zawsze istnieją gdzieś tam lepsze stadiony, gdzieś tam jest, mamy to Mondo, ale tutaj mamy też drugi najlepszy w sumie tartan, jaki istnieje, tak. Kłopoty z wiatrami były duże, no wiało w sumie w każdą stronę, no ale tutaj na ostatni finał idealnie zawiało.
2: Powiedział Radiu Centrum Borys Rachuta. O tym, czy młody sprinter Stali Ostrów znajdzie się w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy U18 we włoskim Rieti, zadecydują Mistrzostwa Kraju w tej kategorii wiekowej, które od piątku do niedzieli odbędą się w Lublinie.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 26 minut 12.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
6: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: No i teraz trzeba stanowczo zrobić głośniej. Shine On, House of Love.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Trzy piłki meczowe i zwycięskie Paragwaj. Niemcy wracają do domu, a prezydent Paragwaju ogłosił święto narodowe. O mundialu w wiadomościach o 12.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
4: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Znaleźliśmy się pod wpływem układu niżowego ksantypa z centrum nad północnym Atlantykiem, a właściwie do wrót Arktyki. Pozostajemy jeszcze cały czas w gorącej masie powietrza zwrotnikowego. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, mnóstwo słońca. No i ciepło, temperatura maksymalna od 27 stopni na zachodzie do 30 na południowym wschodzie regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 12. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Lekarze apelują do prezydenta o weto w sprawie jawności zarobków. Premier spotka się dziś z prezesem NFZ. A niemieckie media nie zostawiają suchej nitki na swojej reprezentacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ustawa o jawności zarobków lekarzy po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta, a Naczelna Izba Lekarska apeluje do prezydenta o weto. Jesteśmy za jawnością zarobków, natomiast nie podoba nam się konkretny zapis, komentuje prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
5: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
4: AOTMiN, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa pozwoliłaby po numerze PASEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Premier ma się dziś spotkać z ministrą zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmowy mają być zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 2,5%. Podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Analitycy oczekiwali wzrostu cen o 2,7% rok do roku i spadku o 0,2% miesiąc do miesiąca. W Toruniu powstaną kolejne murale. To w ramach drugiej edycji festiwalu Łopot. Artyści ozdobią swoimi pracami 5 ścian w różnych częściach miasta, mówi współtwórca imprezy Andrzej Poprostu.
6: Jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę pod Łukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawę.
4: Tworzenie prac potrwa do 10 lipca, a festiwal zwieńczy przejazd rowerowy szlakiem nowych murali. Katastrofa i upokorzenie. Niemieckie media są dziś bezlitosne dla swoich piłkarzy. Po słabym meczu ich zespół przegrał z Paragwajem i odpadł z Mistrzostw Świata. Dalej grają za to Brazylia i Maroko. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Nowy koszmar niemieckiej piłki, klęska myśli szkoleniowej, powolna, nudna i ospała gra, to komentarze w Niemczech po odpadnięciu z Mistrzostw Świata. Nic dziwnego, zespół przegrał z Paragwajem, który stworzył jedną klarowną sytuację przez 120 minut. Ale karne wykonywał lepiej. Media żądają rezygnacji Juliana Nagelsmana, ale trener już zapowiedział, że do dymisji się nie poda. Jesteśmy przybici, to oczywiste. Ja jednak nie jestem osobą, która ucieka od odpowiedzialności, co teraz usiądzie tutaj i powie, rezygnuję, tylko dlatego, że odpadliśmy. Jeśli tylko związek będzie chciał, to zamierzam kontynuować pracę. Kapitan zespołu Jozua Kimmich po meczu mówił, że to zawodnicy zawiedli, a nie trener. Nie zmienia to faktu, że to trzeci mundial z rzędu, na którym Niemcy wypadli fatalnie. Świetnie za to wygląda Maroko, które po rzutach karnych wyeliminowało Holandię. Z kolei Brazylia zapewniła sobie awans w meczu z Japonią, strzając gola na 2-1 w 95. minucie.
4: A dziś wieczorem w 1:16 finału mundialu zmierzą się Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią i Francja ze Szwecją.
3: Kursy walut.
2: Średnie ceny w kantorach: euro po 4,29 groszy, dolar amerykański po 3,77 groszy, frank szwajcarski po 4,65 groszy, funt brytyjski po 4,99 groszy.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 12:00.

0: Love you, boom, boom, girl.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
1: Więcej na cks.kalisz.pl.
6: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: Dotknij Daria Max, wokalistka znana z dwóch nieudanych podejść w polskich preselekcjach do Eurowizji, no i głównie z anglojęzycznych hitów takich jak Paranoia czy Love Blind. A teraz rozpoczyna nowy etap w swojej karierze polskojęzycznej, taki spokojniejszy, co było słuchać właśnie po tym singlu. A ta piosenka jest naszą propozycją do listy przebojów Top 30. Już w tej chwili najwyżej notowana podczas ostatniego notowania listy przebojów, a możecie oczywiście na nią głosować rc.fm. W piątek nowe notowanie.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura 24P.
6: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Skoro lato, skoro wakacje, no to musi się też przydarzyć niedziela u niechciców. Najbliższa już ta niedziela, 5 lipca. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 12.30.

0: 12.30, kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o pieniądzach z Unii dla jednego z kaliskich techników, zaprosimy na niedzielę u Niechciców, a na koniec cenne zwycięstwo w walce o tytuł Mistrza Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 5 600 000 zł unijnego wsparcia dla Technikum Świętego Józefa w Kaliszu na rozwój. Projekt obejmie ponad 800 osób. Za wsparcie unijne władze szkoły m.in. wyposażą placówkę w kompletny zestaw VR, czyli gogle, telewizor, laptop, ścianki mobilne, maty, drukarkę 3D, skaner 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie 3D.
3: Czyli 78 nauczycieli, ponad 700 uczniów może właśnie tego projektu skorzystać. Dotyczy on również rozwoju i adaptacji nowoczesnych technik nauczania z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu bardzo prężnie funkcjonuje, ma bardzo wielu uczniów, więc finansowanie tego typu placówek jest dla nas priorytetem. Bardzo serdecznie gratuluję i życzę dalszego rozwoju zarówno tej szkole, ale również całej kadrze pedagogicznej i wszystkim uczniom.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Znaczna część uczniów oraz nauczycieli weźmie udział w rozmaitych szkoleniach, stażach oraz dodatkowych zajęciach, a dzięki sprzętowi podopieczni Świętego Józefa będą brać udział w lekcjach immersyjnych, gdzie technologia odwzorowuje rzeczywiste procesy w świecie wirtualnym. Oprócz tego w ramach projektu planowane są staże uczniowskie oraz szkolenia zawodowe. Całkowita wartość projektu to ponad 7 milionów złotych. Będzie realizowany od 1 lipca tego roku do końca roku 2028.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Po raz kolejny dworek Marii Dąbrowskiej stanie się wehikułem czasu, a to za sprawą wydarzenia plenerowego pod hasłem Niedziela u Niechciców, które odbędzie się w tę niedzielę, 5 lipca. Więcej o tym, co się będzie działo, powiedziała Radiu Centrum Renata Ziętek, kierowniczka dworku.
4: A w tym roku wehikuł czasu przeniesie nas w klimat lat międzywojennych. Był to szczególny czas dla pisarki, bowiem powieść Noce i Dnie powstała w pierwszej połowie lat 30., a całość ukazała się drukiem wydawnictwa Jakuba Mortkowicza w Warszawie, a poszczególne jej tomy w latach 31-34. Szczególnie atrakcyjny program zaczynamy o godzinie 15:00 koncertem poetyckim Agaty Grześkiewicz. Sama sobie napiszę tę rolę. O 16:00 pokaz międzywojennej mody.
2: A te zaprezentuje Stowarzyszenie Krynolina. O 17:00 wystąpi Kataryniarz Bydgoski, Marcel Marek, Jan Lewandowski. Wieczór zwieńczy o godzinie 18:00 potańcówka z warszawską kapelą Stargówka. Oprócz programu artystycznego na gości będą czekać stoiska z rękodziełem, wystawa Świat Starych Zabawek w Spichlerzu, rejsy łódką, pokaz retro aut oraz strefa relaksu. Dla najmłodszych i dorosłych przygotowano warsztaty. Nie zabraknie również regionalnych smaków, zarówno słonych, jak i słodkich. Organizatorzy zachęcają gości do przybycia w strojach i dodatkach z epoki. Wszystkie akcje dostępne w cenie biletu do dworku. Sito Druk Omega Ostrów nadal liczy się w walce o obronę tytułu Mistrza Polski. W niedzielę speedrowerowy zespół z Ostrowa wygrał na swoim torze z drużyną z Torunia 81-77 i dopisał do tabeli 3 punkty.
5: Losy meczu rozgrywanego w niemiłosiernym upale sięgającym 40 stopni Celsjusza rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim wyścigu. Podobnie jak pierwszy mecz w Toruniu wygrany przez Ostrowian 80-75, także i rewanż na torze przy Stadionie Miejskim był zacięty i wyrównany. W przedostatnim wyścigu TSŻ Toruń wygrał 7-2 i zmniejszył straty do 2 punktów. W ostatnim biegu torunianie mogli odwrócić losy spotkania. Na szczęście dla Omegi znakomicie pojechał Paweł Szkudlarek, który po zaciętej walce wygrał z Kosmą Syrkowskim, a trzeci do mety przyjechał Bartosz Grabowski. Oznaczało to 6-4 dla Omegi i końcowe zwycięstwo 81-77. Liderem Ostrowian był Paweł Szkudlarek, który wywalczył aż 18 punktów i jednogłośnie został wybrany zawodnikiem meczu. Kolejne spotkanie Sito Druk Omega odjedzie 12 lipca z Mustangiem Żołędowo na swoim torze. Kluczowy w walce o tytuł może być także zaległy mecz w Świętochłowicach, który odbędzie się 16 sierpnia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 13:00.

0: why.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztat dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia!
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W Polsce dzisiaj ostatni dzień, w którym za paliwo zapłacimy mniej dzięki cenom regulowanym i obniżonej stawce VAT, czyli pakietowi CPN. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
5: Telefon 196-23.
4: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
5: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Na dziś od północnego zachodu w głąb kraju przemieszcza się płytka zataka niżu z frontem atmosferycznym. Zetknięcie tej upalnej i chłodniejszej masy powietrza skutkuje gwałtownymi burzami. Mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i bardzo silne porywy wiatru. U nas też są ostrzeżenia przed właśnie tymi burzami i mogą się dzisiaj u nas zdarzyć. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a poza tym ciepło do 30 stopni, najcieplej na południowym wschodzie regionu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 13.
3: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jedno z kąpielisk w Gdyni zamknięte przez sinicę. Dziś ostatni dzień z niższymi cenami paliw i rewolucja na uczelniach od dziś mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ze względu na zakwit sinic zamknięte zostało jedno kąpielisko w Gdyni Śródmieściu, wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na pozostałych otwartych w tym sezonie kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami, woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Upały nie spowodowały dotychczas zakłóceń w funkcjonowaniu systemu energetycznego, poinformowały polskie sieci energetyczne. Najwyższe temperatury notowano w weekend, gdy zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest niższe niż w dni robocze. W piątek wczesnym wieczorem odnotowano zapotrzebowanie na poziomie 23 gigawatów. W weekend nie przekroczyło ono 20,5. W Polsce dziś ostatni dzień, kiedy za paliwo zapłacimy mniej dzięki cenom regulowanym i obniżonej stawce VAT, czyli pakietowi CPN. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Jutro ceny paliw na poszczególnych stacjach będą już różne. Na pewno wzrosną. Eksperci przewidują, że od kilku do nawet 40 groszy na litrze. Ceny na amerykańskich stacjach paliw są zdecydowanie za wysokie, uważa natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zażądał natychmiastowej obniżki i to ponad dolara za galon. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
5: Trump zażądał obniżki w internetowym wpisie, w typowym dla siebie stylu. Napisał, że stacje muszą obniżyć ceny natychmiast, bo są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecne $68 za baryłkę. Według Trumpa ceny na stacjach powinny spaść z obecnych prawie $3.80 do $2.50. Prezydent we wpisie uderzył też we władze Kalifornii, która ma najwyższe podatki na paliwo. Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi Amerykanie płacili mniej niż $3 za galon.
4: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, stwierdził, że jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
6: Na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. No myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
4: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. I na koniec prawdziwa rewolucja w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną, jak ich papierowe odpowiedniki, a od 1 stycznia przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i skończy się kserowanie i bieganie z papierami. 4,5 minuty po godzinie 13. Kleo.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: No i skończył się dziś Robert Lewandowski. Oficjalnie żegna się z Barceloną. 30 czerwca wygasa jego kontrakt z katalońskim klubem. Od nowego sezonu będzie zawodnikiem Chicago Fire. W Stanach już porównują jego wpływ na drużynę do tego, jaki Leo Messi miał na Inter Miami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lewego w barwach nowego klubu po raz pierwszy będzie można zobaczyć w nocy z 16 na 17 lipca, kiedy Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps. Entuzjazm chicagowskiej społeczności związany z Lewandowskim jest spory. Świadczy o nim choćby reakcja kultowej budki z hot dogami, która głosiła, że w poniedziałek rozdaje 100 darmowych Polish Dogs na cześć przybycia utytułowanego napastnika. No jedno jest pewne, teraz trzeba będzie zarwać noc, żeby oglądać gole Roberta Lewandowskiego w MLS.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Rozpoczął się 11. Ogólnopolski Festiwal Trębaczy w Kaliszu. Będziemy mówić o tym prestiżowym konkursie w wiadomościach o 13.30.

0: Wiadomości z naszej najbliższej okolicy. 13.30 w studiu Radia Centrum jest już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Skomplikowany zabieg w Kaliskim Szpitalu. Szczegóły za chwilę. Ponadto kolejna odsłona ogólnopolskiego festiwalu Trębaczy, a na koniec zmiany kadrowe w ostrowskim zespole.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Neurochirurdzy z Kaliskiego Szpitala przeprowadzili skomplikowany zabieg usunięcia guza mózgu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dzięki neuromonitorowi i fluorescencji medycy mogli usunąć zmianę nowotworową z tzw. okolicy elokwentnej, czyli obszaru odpowiedzialnego za kluczowe funkcje neurologiczne.
3: Dzięki neuromonitoringowi lekarze mogli w czasie rzeczywistym kontrolować funkcjonowanie układu nerwowego podczas operacji. Pozwoliło to na precyzyjną ocenę wpływu zabiegu na struktury mózgu, a tym samym na zminimalizowanie ryzyka trwałych powikłań neurologicznych. Z kolei fluorescencja uwidoczniła tkankę nowotworową, co zwiększyło precyzję zabiegu. Obie metody stanowią obecnie standard nowoczesnej neurochirurgii i są stosowane również w szpitalu w Kaliszu. Warto dodać, że lekarze nie zawsze decydują się na całkowite usunięcie zmiany. Zdarza się, że pozostawienie fragmentu guza i kontynuacja leczenia onkologicznego daje pacjentowi lepsze rokowania niż radykalne wycięcie całej zmiany. Jak podkreślają medycy z Kaliskiego Szpitala, taką decyzję można jednak podjąć dopiero po właściwej ocenie sytuacji oraz stanu zdrowia pacjenta z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Rozpoczął się 11. Ogólnopolski Festiwal Trębaczy w Kaliszu. To prestiżowy konkurs, jeden z najstarszych i najtrudniejszych w Polsce. W Kaliszu o tytuł laureata walczyć będzie 50 uczestników z całego kraju.
4: Oceniać ich będzie profesjonalne jury złożone z wybitnych pedagogów. W ramach festiwalu odbędą się konkursy solistów oraz studiów orkiestrowych. Konkurs solistów jest trzyetapowy. Na laureatów czekają nagrody pieniężne, dyplomy oraz statuetka Trębacza Kaliskiego. Wszystkie przesłuchania i koncert laureatów są otwarte dla publiczności i odbędą się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. I tak dzisiaj, 30 czerwca o 19:00 odbędzie się wykład Piotra Bugaja Znaczenie XIX-wiecznego kornetu w rozwoju techniki gry na trąbce. A pół godziny później koncert, podczas którego usłyszymy Aleksandra Kobusa i Monikę Hanus-Kobus. Jutro, 1 lipca, o 16:30 zaplanowano wykład Mikołaja Durki, budowa trąbki i jej wpływ na funkcjonowanie instrumentu. Po nim wystąpienie Bartosza Gaudyna, trębacz w orkiestrze, pasja, wyzwania i codzienność. Ten dzień zakończy o 18:00 koncert Marka Dreschera i Klaudii Strączek. W czwartek, 2 lipca o 17:00 koncert finałowy laureatów. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Marques Meyeris po zakończonym sezonie w Tasomik z Rosiek Stali Ostrów pożegnał się z Orlen Basket Ligą i kolejne dwa lata spędzi w klubie w Zrygi. W stolicy Łotwy zagra z byłym zawodnikiem Stali Ajgarsem Skele.
5: Rozstanie Mareksa Meyerisa ze Stalą Ostrów wisiało w powietrzu od jakiegoś czasu. Klub z Ostrowa złożył co prawda reprezentantowi Łotwy ofertę nowego kontraktu na kolejny sezon, ale podkoszowy od początku skłaniał się ku powrotowi do ojczyzny, a najlepiej do stolicy Łotwy Rygi. Mareks podpisał dwuletnią umowę z VEF Ryga. Zagra w jednym zespole z doskonale znanym w Ostrowie Ajgarszem Szkele, powiedział Radiu Centrum trener Stali Andrzej Urban. Tym samym z trio, które chciał zatrzymać szkoleniowiec ostrowskiej drużyny Meyeris Gibson Jackson, nie zostanie żaden z koszykarzy. Gibson wybrał ofertę Beniaminka Bundesligi Phoenix Hagen. Juan Jackson jeszcze nie podpisał nigdzie kontraktu, ale jego temat gry w Ostrowie już upadł, dodał Andrzej Urban. Jackson zapisze się w pamięci ostrowskich kibiców jako najlepszy obrońca ligi, złodziej piłek i niesamowicie przechwytujący zawodnik. Meyeris obok kapitalnych statystyk ponad 12 punktów na mecz i 7 zbiórek imponował boiskową inteligencją, świetną obroną i doskonałym czytaniem gry. Takiego gracza w zasadzie nie sposób zastąpić. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 14:00.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I już dla wszystkich, którzy poszukują pracy, uruchamiamy ten numer telefonu 88 400 106 4 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Niwa Volvo, autoryzowany agent pojazdów ciężarowych Volvo Trucks, zatrudni elektromechaników do oddziału karski. Więcej na niwa.com.pl w zakładce kariera, kontakt osobisty w serwisie lub pod numerem telefonu 661 310 026.
0: Ogłoszenia płatne.

0: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda pracy Radia Centrum.
1: I'm crazy for you.

0: Skrót ogłoszenia zatrudnienia znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum, a Giełda Pracy wraca jutro.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. Argus, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 zł za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Centrum, kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Ciepło, nawet gorąco, 31 stopni na naszym termometrze, odczuwalna 35 i słonecznie przez cały czas. Ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale, wiatr do 12 km na godzinę. A my jesteśmy cały czas pod wpływem układu niżowego Ksantypa z centrum nad północnym Atlantykiem. Pozostajemy jeszcze cały czas w gorącej masie powietrza zwrotnikowego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów i Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlemowy tytuł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety w takich sytuacjach. Zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
4: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
3: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
5: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej rejestracji.
3: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował. Zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
6: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
3: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i wszystko wskazuje na to, że pogoda będzie sprzyjała naszej tenisistce. Nie będzie tak gorąco, bo teraz na Wimbledonie 24 stopnie.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

Uważajcie, kierowcy na skrzyżowaniu w Czekowie na trasie między Piotrowem a Kokaninem doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejscu pracują służby, mogą tutaj

0: Uważajcie kierowcy, na skrzyżowaniu w Czajkowie na trasie między Piotrowem a Kokaninem doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i jeszcze jedno zdarzenie, potrącenie rowerzysty w Kaliszu na ulicy Majkowskiej. W obu tych miejscach teraz pracują służby i mogą występować utrudnienia w ruchu. Uważajcie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
2: Reklama.

0: 14.30, kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o Miejskim Konserwatorze Zabytków w Kaliszu, Nowej Ulicy w Pleszewie, a na koniec zaprosimy na koncert do Gołuchowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kalisz będzie miał Miejskiego Konserwatora Zabytków. Taką decyzję ogłosił prezydent miasta Krystian Kinastowski po porozumieniu z urzędami wojewody wielkopolskiej i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Oznacza to, że miasto przejmie zadania związane z ochroną zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Kalisza.
3: Jak podkreśla prezydent, to odpowiedź na skalę wyzwań. W gminnej ewidencji znajduje się ponad 2000 zabytków nieruchomych oraz 240 stanowisk archeologicznych. Zdaniem włodarza nowy urząd ma usprawnić opiekę nad dziedzictwem, nie hamując jednocześnie inwestycji. Pomysł budzi jednak wątpliwości części środowiska historyków. Maciej Błachowicz zwraca uwagę, że w praktyce miejski konserwator może przejąć kompetencje wojewódzkiej delegatury.
4: Ten miejski konserwator przejmuje wszystkie obowiązki i tych obowiązków jest również i nadzór nad zabytkami, które są własnością miasta. Obecnie miasto, jeżeli prowadzi jakąś inwestycję, to musi zwrócić o zgodę do wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwie do naszej też delegatury. I oni udzielają zgody. Wielokrotnie było tak, że ta delegatura wcale tej zgody nie wydawała. Kiedy powstanie miejski konserwator zabytków, miasto będzie się pytało miejskiego konserwatora. Brzmi to absurdalnie, ale prawo rzeczywiście dopuściło taką możliwość.
3: Powiedział Radiu Centrum Maciej Błachowicz. Historyk przypomina, że podobne rozwiązania były krytykowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jego zdaniem konserwator powinien pozostać organem niezależnym od władz samorządowych, pełniącym funkcję kontrolną, a nie działającym w strukturach miasta. Dodatkowe pytania budzi treść porozumienia między miastem a wojewódzkim konserwatorem. Jak twierdzi Maciej Błachowicz, projekt dokumentu nie został dotąd upubliczniony, dlatego nie wiadomo jeszcze, jaki dokładnie zakres kompetencji otrzyma przyszły miejski konserwator zabytków. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Ponad 700 metrów nowej drogi, blisko rok budowy i patron związany z historią miasta. W Pleszewie otwarto ulicę pułkownika Ludwika Bociańskiego.
5: Nowa droga połączyła ulicę Armii Poznań, 70. Pułku Piechoty oraz Rondo Pleszewskich Przeciwpancerniaków. Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych, z czego przeszło 2 miliony pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oprócz jezdni powstały ścieżka rowerowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym oraz nowe nasadzenia. Patronem ulicy został Ludwik Bociański, pułkownik Wojska Polskiego, przywódca Powstania Wielkopolskiego na ziemi pleszewskiej oraz wojewoda poznański i wileński. To właśnie w Pleszewie organizował lokalne oddziały powstańcze, dlatego jego nazwisko dołączyło do wojskowych patronów tej części miasta. Nowa ulica znajduje się w południowej części Pleszewa, w tak zwanym wojskowym fyrtlu. Nowa ulica ułatwi dojazd do osiedla, do galerii handlowych, do nowych bloków mieszkalnych pod wynajem, które już wkrótce zamierza tu pobudować miasto. Stworzy też wygodną trasę spacerową i rowerową w okolicach Boreczku. W otwarciu ulicy Ludwika Bociańskiego uczestniczył generał Sławomir Owczarek, którego wojskowa kariera rozpoczęła się w pleszewskiej jednostce wojskowej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, by wysłuchać koncertu Leśne Brzmienie. Odbędzie się on w sobotę, 4 lipca pod Wiatą na Placu Podworskim.
6: Miłośnicy muzyki i przyrody będą mieli wyjątkową okazję spędzić letnie popołudnie w niezwykłej atmosferze. Wystąpi Orkiestra Uniwersytecka Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod dyrekcją Mateusza Sibilskiego. Wysłuchamy utworów różnorodnych, znanych i mniej znanych, ale związanych z lasem, z leśnictwem, z przyrodą i z naturą, ponieważ Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie między innymi sprawuje mecenat właśnie nad twórcami, artystami zajmującymi się lasem i leśnictwem.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka gołuchowskiego OKL-u. Początek koncertu o 16:00, wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 15:00.

0: Dziś we wtorek 30 czerwca w kalendarzu mamy kilka ciekawych okazji do świętowania, od spraw całkiem przyziemnych aż po kosmiczne. Dziś świętują m.in. wojskowi, Dzień Wojsk Aeromobilnych, jest też Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu, więc jeżeli ktoś za długo będzie dyskutował przy kawie, to zawsze można powiedzieć, że po prostu obchodzi swoje święta. To również Dzień Mediów Społecznościowych, no ale może warto na chwilę odłożyć telefon i sprawdzić, czy prawdziwe lato nie wygląda trochę lepiej niż to na ekranie. Jest też Dzień Motyla Kapustnika. O tak, bohater wszystkich ogródków i kapuścianych grządek. Jest też Dzień Planetoid i Asteroid, więc jeżeli coś dzisiaj Wam przyleci nad głową, to spokojnie. To może tylko kolejna dobra okazja do świętowania. A my zostajemy twardo na ziemi. Zapraszamy na kolejne kawałki w klimacie lata, wakacji, słońca. No i bądźcie czujni, bo szykuje się niespodzianka.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
2: Reklama.
1: Radio Centrum.

0: Či kumáš, co ty jo za písenka?
1: No tak, lato rozkręciło się na dobre, słońce nie odpuszcza, wakacje też zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W taką pogodę warto pamiętać nie tylko o dobrym humorze, butelce wody, no ale też o czymś, co Was ochroni przed słońcem. Dlatego już teraz mam dla Was konkurs do wygrania: praktyczna i wakacyjna nagroda, czapka z daszkiem, idealna na plażę, na rower, na spacer albo na przykład na jakiś letni festiwal. Kto ma ochotę, ten do nas dzwoni: 88 400 106 i 4. A Waszym zadaniem będzie odpowiedzenie na jedno małe pytanie. Halo, czy ktoś z nami? Halo, halo.
2: Emilia.
1: Cześć, Emilio. Co ty robisz w taki piękny dzień? Nie mów, że jesteś w pracy.
2: Nie, dzisiaj no, nie. Świętuję wakacje. Imieniny mam.
1: Żartujesz?
2: Nie.
1: No i co? I teraz ja ci mam tutaj dawać jakieś zadania? No trochę głupio. No dobra. Dobra, to będzie, umówimy się, że to będzie proste zadanie. Emilio?
2: Dobrze, ale żeby było bardzo proste.
1: Co, będzie bardzo, bardzo proste i obiecuję, że w razie czego to coś tam wykombinujemy z podpowiedzią. Niech będzie, że to na prezent. Dobrze, to słuchaj, twoim zadaniem będzie tak: posłuchanie fragmentu muzycznego, no a potem trzeba będzie odpowiedzieć, kto tę piosenkę śpiewał, ale po polsku. Gotowa?
2: No tak.
1: Gotowa?
2: No tak.
1: To lecimy. Cześć.

0: No i co ty na to?
1: Chyba Zbigniew Włodecki.
0: Dobra, a ty tu pamiętasz? Co to tam było, tak z takimi domkami, coś, takie stare domki?
1: Chałupy.
0: Tak, dobrze.
2: Radio Centrum.
0: No i to oznacza załatwić sobie prezent na imieniny. Wszystkiego najlepszego od nas oczywiście.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pięknego dnia i ciesz się swoim prezentem. Teraz chwilka dla ciebie na pozdrowienia oczywiście.
1: Halo, pozdrawiam prowadzącą, całe Radio Centrum, córkę Wiktorię, całą rodzinę i wszystkich znajomych, ciocię Grażynkę i wuja Miecia z Jankowa i wszystkich.
0: Całej gromadce tam podpowiadam, że dzisiaj to jakiś prezent by się przydał na imieniny. Pozdrawiam cię serdecznie, świętu i baw się dobrze w takim razie nie tylko dzisiaj, ale przez całe wakacje. Pa, pa, pozdrawiam, pa.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
3: Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Centrum, Cali.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Szykuje się prawdziwa rewolucja, jeżeli chodzi o zdawanie na prawo jazdy. Rząd przygotował projekt ustawy, która ma zreformować zasady szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 15.
2: Reklama.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Wciąż jeszcze gorąco, 29 stopni. W tej chwili na termometrach w Kaliszu odczuwalna 30, ciśnienie 1021 hektopaskali, wysokie i odrobinę spada wiatr do 11 km na godzinę. Dzisiaj jeszcze przez cały dzień możliwy upał. Pozostajemy cały czas w gorącej masie powietrza zwrotnikowego. Ten upał ma zniknąć już jutro, a dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i wiatr, który no, niestety nas za bardzo nie ochłodzi.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. I dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd chce zmian w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsza to zniesienie wymogu egzaminu na placu manewrowym dla kategorii B lub B1. Ponadto ograniczona ma być liczba podejść do egzaminu praktycznego tego samego dnia oraz wprowadzona cyfrowa karta kursanta. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Jutro Toruń dołączy do listy miast z ograniczeniami nocnej sprzedaży alkoholu, przypomina prezydent Paweł Gulewski.
4: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
3: Zakaz obejmie sprzedaż detaliczną i nie będzie dotyczył restauracji, pubów i hoteli. Toruń od lat stosuje surową politykę antyalkoholową. Od 2017 roku w mieście obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5% na wszystkich stacjach paliw. Jest akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które w październiku zeszłego roku zagryzły mężczyznę. Do tragedii doszło w pobliżu drogi ekspresowej S3, kiedy ofiara podczas postoju udała się do lasu na grzyby. 54-letniemu właścicielowi strzelnicy, z której terenu wydostały się zwierzęta, grozi dożywocie. Mężczyzna, który jest byłym policjantem, nie przyznał się do winy. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
5: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
6: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
5: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
6: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie. A mnie tak, no i to ciepło jest, tak?
5: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
3: Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym. Mogą w niej gromadzić się bakterie, mówi lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
7: Ona nogi obmywa, u dzieci to może i nawet całe to dzieciątko i dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura, niektóre bakterie, drobnoustroje lubią się w tych temperaturach wylęgać i dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
3: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Mogą tam występować bakterie Legionelli, Salmonelli, a nawet bakterie kałowe. I na koniec pierwsze dobre wieści z Wimbledonu. Kamil Majchrzak wygrał z rozstawionym z numerem 30 chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Kolejnym rywalem Polaka będzie w czwartek Amerykanin Zachary Swajda lub Hiszpan Pablo Hamas Ruiz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Od pół godziny na Wimbledonie walczy też Iga Świątek i na razie idzie jej całkiem nieźle. 5 minut po 15.

0: Reklama.
1: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
6: Kolejna w tym roku. Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
7: Więcej na cks.kalisz.pl.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.
9: Radio Centrum.

0: No wiem, badanie trwa właśnie mecz i świątek, więc mocno trzymamy kciuki, a skoro jesteśmy przy turnieju londyńskim, no to sporo mówi się też o Naomi Osace. Japonka zachwyciła kibiców, wychodząc na kort w wyjątkowej stylizacji, inspirowanej tradycyjnym kimonem i filmem Kill Bill. Jak sama przyznała, lubi traktować wyjście na kort jako wejście w rolę bohaterki z gry czy filmu. No moda i tenis w jej przypadku to duet idealny.
1: Radio na wakacje. Radio
2: Centrum 106.4. Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwaganda i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Niedziela w Niechciców, czyli sporo różnorakich atrakcji w dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie już niedługo. Szczegóły w wiadomościach o 15.30.

0: Minęła 15.30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o pieniądzach z Unii dla jednego z kaliskich techników, zaprosimy na niedzielę do Niechciców, a na koniec ostrowski zespół dalej w walce o tytuł Mistrza Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 5 600 000 złotych unijnego wsparcia dla Technikum Świętego Józefa w Kaliszu na rozwój. Projekt obejmie ponad 800 osób. Za wsparcie unijne władze szkoły m.in. wyposażą placówkę w kompletny zestaw VR, czyli gogle, telewizor, laptop, ścianki mobilne, maty, drukarkę 3D, skaner 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie 3D.
3: 78 nauczycieli, ponad 700 uczniów może właśnie tego projektu skorzystać. Dotyczy on również rozwoju i adaptacji nowoczesnych technik nauczania z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu bardzo prężnie funkcjonuje, ma bardzo wielu uczniów, więc finansowanie tego typu placówek jest dla nas priorytetem. Bardzo serdecznie gratuluję jeszcze dalszego rozwoju zarówno tej szkole, ale również całej kadrze pedagogicznej i wszystkim uczniom.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Znaczna część uczniów oraz nauczycieli weźmie udział w rozmaitych szkoleniach, stażach oraz dodatkowych zajęciach, a dzięki sprzętowi podopieczni Świętego Józefa będą brać udział w lekcjach imersyjnych, gdzie technologia odwzorowuje rzeczywiste procesy w świecie wirtualnym. Oprócz tego w ramach projektu planowane są staże uczniowskie oraz szkolenia zawodowe. Całkowita wartość projektu to ponad 7 milionów złotych. Będzie on realizowany od 1 lipca tego roku do końca roku 2028.
1: Warto się wybrać.
2: Do dworku Marii Dąbrowskiej, który po raz kolejny stanie się wehikułem czasu, a to za sprawą wydarzenia plenerowego pod hasłem Niedziela u Niechciców, które odbędzie się w tę niedzielę, 5 lipca. Więcej o tym, co się będzie działo, powiedziała Radiu Centrum Renata Ziętek, kierowniczka dworku.
4: A w tym roku wehikuł czasu przeniesie nas w klimat lat międzywojennych. Był to szczególny czas dla pisarki, bowiem powieść Noce i Dnie powstała w pierwszej połowie lat 30., a całość ukazała się drukiem wydawnictwa Jakuba Mortkowicza w Warszawie, a poszczególne jej tomy w latach 31-34. Szczególnie atrakcyjny program zaczynamy o godzinie 15:00 koncertem poetyckim Agaty Grześkiewicz. Sama sobie napiszę tę rolę. O 16:00 pokaz międzywojennej mody.
2: A tezę prezentuje Stowarzyszenie Krynolina. O 17:00 wystąpi Kataryniarz Bydgoski, Marcel Marek Jan Lewandowski. Wieczór zwieńczy o godzinie 18:00 potańcówka z warszawską kapelą Stargówka. Oprócz programu artystycznego na gości będą czekać stoiska z rękodziełem, wystawa Świat Starych Zabawek w Spichlerzu, rejsy łódką, pokaz retro aut oraz strefa relaksu. Dla najmłodszych i dorosłych przygotowano warsztaty. Nie zabraknie również regionalnych smaków, zarówno słonych, jak i słodkich. Organizatorzy zachęcają gości do przybycia w strojach i dodatkach z epoki. Wszystkie atrakcje dostępne w cenie biletu do dworku. Sitodruk Omega Ostrów nadal liczy się w walce o obronę tytułu Mistrza Polski. W niedzielę speedrowerowy zespół z Ostrowa wygrał na swoim torze z drużyną z Torunia 81-77 i dopisał do tabeli 3 punkty.
5: Losy meczu rozgrywanego w niemiłosiernym upale sięgającym 40 stopni Celsjusza rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim wyścigu. Podobnie jak pierwszy mecz w Toruniu wygrany przez Ostrowian 80-75, także i rewanż na torze przy Stadionie Miejskim był zacięty i wyrównany. W przedostatnim wyścigu TSŻ Toruń wygrał 7-2 i zmniejszył straty do 2 punktów. W ostatnim biegu torunianie mogli odwrócić losy spotkania. Na szczęście dla Omegi znakomicie pojechał Paweł Szkudlarek, który po zaciętej walce wygrał z Kosmą Syrkowskim, a trzeci do mety przyjechał Bartosz Grabowski. Oznaczało to 6-4 dla Omegi i końcowe zwycięstwo 81-77. Liderem Ostrowian był Paweł Szkudlarek, który wywalczył aż 18 punktów i jednogłośnie został wybrany zawodnikiem meczu. Kolejne spotkanie Sitodruk Omega odjedzie 12 lipca z Mustangiem Żołędowo na swoim torze. Kluczowy w walce o tytuł może być także zaległy mecz w Świętochłowicach, który odbędzie się 16 sierpnia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Na drogach w regionie bez większych problemów, chociaż niestety w kilku miejscach warto zachować cierpliwość. W Kaliszu rozpoczęła się wieloetapowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Na razie prace prowadzone są przy ulicy Stanczukowskiego, wyłączony jest fragment chodnika i przystanek Ela. Dobra wiadomość, przejezdna jest już ulica Sulisławicka. Utrudnienia pozostały na odcinku od Celtyckiej do Olszynowej. Nadal obowiązuje też zmieniona organizacja ruchu na ulicy Złotej, która na długim odcinku jest jednokierunkowa. Największe utrudnienia wciąż na krajówce numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Remont jezdni, zwężenie, ograniczenie do 40 i okresowe korki. Objazd możliwy przez Tłukienie lub Szałę. W Ostrowie trwają przebudowy ulic Klasztornej i Leduchowskiego oraz remont drogi krajowej numer 36 w kierunku Krotoszyna z ruchem wahadłowym. Z kolei w Pleszewie kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Kazimierza Wielkiego. Szerokiej drogi.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich niekiedy przypomina podróż autostradą. Dane, jakie przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wskazują na ogromny ruch pojazdów. Okazuje się, że są takie odcinki, przez które w ciągu doby przyjeżdża nawet kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Rekordowa pod tym względem jest droga na odcinku Zielonka-Warszawa w Mazowieckiem, gdzie dziennie przyjeżdża 48,5 tysiąca pojazdów. Lepiej unikać.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 16.

Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.

0: Już 4 lipca w trasę wyruszą uczestnicy ósmej edycji akcji Pomaganie Zajechanie. Ekipa rowerzystów z Kalisza, Ostrowa i okolic przejedzie trasę w kształcie ósemki, a cel jest jeden: pomoc Basi, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Na koncie zbiórki jest już ponad 75 tysięcy złotych, więc do celu brakuje zaledwie kilkunastu procent. Od akcji dołączył także Karol Zbigniew Wasylik, który cały dochód ze sprzedaży swojego zbioru opowiadań Grozy od nogi przekazuje na leczenie Basi. Dodatkowo przygotował 15 egzemplarzy z autografem, które trafią na specjalne licytacje. Szczegóły i link do zbiórki znajdziecie na naszej stronie. Partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum.
1: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wakacyjne tematy, dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządków popularnych wśród turystów w miejscowościach w całym kraju. Ile można zarobić na wakacjach? O tym wszystkim w wiadomościach o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura 24.pl.
7: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
8: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejs łódką i pokaz retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o upałach i burzach. Niebezpieczna pogoda. A dziś cały czas jesteśmy pod wpływem układu niżowego Ksantypa z centrum nad północnym Atlantykiem. Właściwie to już wrota Arktyki. Pozostajemy jeszcze cały czas w gorącej masie powietrza zwrotnikowego. Na termometrach dzisiaj dużo. 33 nawet na południowym wschodzie regionu. Wiatr słaby, umiarkowany północno-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje, powiemy, na jakim stanowisku można zarobić najlepiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
4: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
5: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
4: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
6: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasta.
4: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
3: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
7: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
3: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
1: Kursy walut.
2: A średnie ceny w kantorach wyglądają po południu tak. Euro za 4,29 zł, dolar amerykański 3,77 zł, frank szwajcarski 4,65 zł i funt brytyjski 4,98 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Pod górkę mam, ale...

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Przy takich upałach wielu z nas pewnie chętnie zamieniłoby dowolną, najpiękniejszą nawet plażę świata na trochę lodu. Ale uwaga, chłód ma swoją cenę. Z najnowszego rankingu wynika, że najdroższym kierunkiem wakacyjnym jest w tym roku Grenlandia. Średni koszt jednego dnia pobytu to ponad 1100 dolarów, czy jakieś 4400 zł. Na kolejnych miejscach znalazły się brytyjskie Wyspy Dziewicze, Polinezja Francuska, Antarktyda i Malediwy. A wysokie ceny to przede wszystkim efekt kosztownego transportu i ograniczonej infrastruktury. No może więc zanim kupimy ten bilet na Grenlandię, wystarczy dzisiaj znaleźć jakiś kawałek cienia i coś zimnego do picia.
1: Radio na wakacje.

0: Ka-ching.
1: Ogłoszenie.
2: Firma Dajana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca @dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
1: Ogłoszenie. Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tegoroczny cel to 88 888 zł, bo to już ósma edycja akcji Pomaganie Zajechanie. Szczegóły w wiadomościach o 16:30.

0: Minęła 16.30. Kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku na Krajowej 11 w Podostrowskich Szczurach. Ponadto kolejna edycja akcji Pomaganie Zajechanie, a na koniec sport i sprinter z Ostrowskiego Klubu z minimum na Mistrzostwa Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje kierowca osobówki, która w poniedziałkowe popołudnie zderzyła się czołowo z pojazdem ciężarowym. Do tego tragicznego wypadku doszło około godziny 14 na drodze krajowej nr 11 w Szczurach.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący samochodem marki BMW z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna podróżował sam, był mieszkańcem powiatu Wieruszowskiego. Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy, został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik prasowy ostrowskiej policji. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trwa 8. edycja akcji Pomaganie Zajechanie, w ramach której w tym roku zbierane są środki dla Basi, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgu. W pomoc w zbiórce dla niej włączyło się wielu ludzi dobrej woli, a jednym z nich jest Karol Zbigniew Wasylik, który wszystkie swoje zyski ze sprzedaży autorskiego zbioru opowiadań Grozy pod tytułem Odnogi przeznaczy na zbiórkę dla Basi.
4: Im więcej tych książek się sprzeda, tym większa cegiełka trafi do naszej bohaterki. A na koncie mamy już 75 830 zł. To sprawia, że brakuje tylko 15% do naszego tegorocznego celu. Przekażcie to rodzinie, znajomym, przyjaciołom, udostępnijcie. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pan Karol wyśle do nas 15 egzemplarzy z własnym podpisem. Mam taką książkę z poprzednich lat i jest to wspaniała pamiątka dla mnie i chciałbym też, żeby stała się dla Was. Ale te książki będą na specjalne licytacje.
2: Powiedział Michał Majchrzak z akcji Pomaganie Zajechanie. Link do zbiórki dla Basi znajdziecie na naszej stronie internetowej, a partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum. Borys Rachuta, 16-letni sprinter klubu sportowego Sal LA, poprawił rekord życiowy i uzyskał minimum na Mistrzostwa Europy do lat 18 w biegu na 100 metrów. Sprinter stali w finale tej konkurencji pobiegł najszybciej w życiu i finiszował z czasem 10,74 sekundy, plasując się na czwartym miejscu. Najważniejszy był jednak czas, którym spełnia minimum na Mistrzostwa Europy do lat 18. Problem w tym, że minimum wypełniło kilku Polaków, a pojechać może tylko dwóch najlepszych.
5: No, rywalizacja jest bardzo trudna. No, ale też jestem rocznikiem młodszym, rywalizuję ze starszymi rywalami, jest ciężko. Nie?
6: Zadowolony z tego biegu tutaj w Ostrowie na swoim stadionie?
5: Bardzo zadowolony, dałem z siebie wszystko, no, ale jeszcze takie małe błędy zostały popełnione, ale wydaje mi się, że jak się poprawi, no to będzie fajny wynik.
6: Jak się biega tutaj, ta bieżnia jest szybka?
5: Jest szybka, dobrze się tu biega, no ale no zawsze istnieją gdzieś tam lepsze stadiony, gdzieś tam jest, mamy to Mondo, ale tutaj mamy też drugi najlepszy w sumie tartan, jaki istnieje, tak. Kłopoty z wiatrami były duże, no wiało w sumie w każdą stronę, no ale tutaj na ostatni finał idealnie zawiało.
2: Powiedział Radiu Centrum Borys Rachuta. O tym, czy młody sprinter Stali Ostrów znajdzie się w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy U18 we włoskim Rieti, zadecydują Mistrzostwa Kraju w tej kategorii wiekowej, które od piątku do niedzieli odbędą się w Lublinie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Ruch na drogach w regionie w tej chwili bez jakichś większych kłopotów, niespodzianek, chociaż w kilku miejscach warto by się było uzbroić w cierpliwość. W Kaliszu dłużej postoicie w Alei Wojska Polskiego, a większy ruch także na Harcerskiej, Podmiejskiej i Warszawskiej. Wieloetapowa przebudowa ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Dobra wiadomość, Wisławicka przejezdna, ale jeszcze zostały utrudnienia na odcinku od Celtyckiej do Olszynowej. Nadal obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na Złotej. A największe utrudnienia wciąż na krajówce nr 12 między Kaliszem a Opatówkiem. trwa remont jezdni, są zwężenia, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. No i oczywiście okresowe korki. Można temu zapobiec, bo jedziemy też, jest możliwość jechania przez objazdy Tłokinią lub przez Szałę. W Ostrowie Wielkopolskim korkuje się Krotoszyńska i Raszkowska. Nieco wolniej też pojedziecie Słowackiego, Piłsudskiego i Partyzancką. Do tego trwają przebudowy ulic Klasztornej i Leduchowskiego. No i remont na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna z ruchem wahadłowym szerokiej drogi.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Od początku roku strażacy z państwowych i ochotniczych straży pożarnych oraz ratownicy wodni uzyskali nowe uprawnienia. Podczas akcji ratowniczych mogą samodzielnie kierować ruchem drogowym. To oznacza, że po wypadku lub pożarze nie muszą już czekać na przyjazd policji, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia i usprawnić przejazd. To szczególnie ważne, zwłaszcza tam, gdzie to właśnie strażacy są na miejscu jako pierwsi.
8: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty zostały do 17:00.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ubezpieczenie? Przecież to jasne. W Ergo Hestia. Punkt Standard Ergo Hestii w Kaliszu przy ulicy Polnej 20 zaprasza. W ofercie szeroki wachlarz ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz na życie. Pamiętaj, czekamy na Was w punkcie Standard Ergo Hestii. Kalisz Polna 20.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: Bardzo dobre połączenie na wakacyjne, niedzielne popołudnie. Muzyka, taniec i tradycja. Przed nami druga z trzech tegorocznych estrad folkloru organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Koźminku w parku przy dworku. Od 16 na scenie zobaczymy tancerzy, śpiewaków i muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Będą tradycyjne tańce, barwne stroje, spektakl o dawnych zwyczajach, a także kiermasz sztuki ludowej z haftami, kolonkami i rzeźbą. Wstęp jest wolny, więc jeżeli chcecie poczuć taki prawdziwy klimat, warto wybrać się do Koźminka. Szczegóły znajdziecie na rce.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Już od 4 września w Katowicach będzie można zobaczyć światową wystawę prezentującą oryginalne przedmioty wydobyte z wraku legendarnego Titanica. Będziemy o tym mówić w najbliższych wiadomościach o 17, a tuż po 17 spotkanie z Grażyną Marciniak. Ja już pięknie dziękuję za dzisiejszy spędzony wspólnie czas. Marzanna Ferysiak, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama. Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: 35 stopni jeszcze no tej porze, no ale tak już teraz wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o upał. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego wschodu. Ciśnienie wysokie, biometr jest niekorzystny i pozostajemy jeszcze w gorącej masie powietrza zwrotnikowego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach. Eksponaty z najsłynniejszego wraku będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny paliwa niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
4: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
3: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
5: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, no bo nawet nie ma tematu, nie? Bo ta ma jednak...
6: Jak ta ma pękła, to więcej szkody narobiły jak te ryby, nie?
5: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
7: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
8: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
3: Inwestor Tauron Eco Energia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska-Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
9: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizdka. Parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
3: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 17, tutaj mała korekta, 33, nie 5, gdzieś mi ta piątka z głowy wyskoczyła jeszcze. Słuchajcie, no ale to tak miało być przed 30, jak jest tak powyżej jeszcze, to już właściwie, czy to 33, czy 35, to chyba nie ma dużego znaczenia. Wtorek, 30 czerwca, o, i tu jest równo w kalendarzu. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
5: Telefon 196-23.
4: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
5: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
6: Kolejna w tym roku, Malownicza. Jedyna taka. Estrada Folkloru 2026. Ta niedziela, 5 lipca od 16:00 dwór w Koźminku. W programie muzycy, śpiewacy i tancerze z subregionu kaliskiego, spektakl o zwyczajach ludowych, targi sztuki ludowej z regionalnym rękodziełem haftami, rzeźbą i plecionką. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Koźminku. Wstęp jak zawsze wolny.
7: Więcej na cks.kalisz.pl.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.
9: Radio Centrum.

0: 19 minut po godzinie 17, już o 17.30 informacje z regionu południowej Wielkopolski i także zajrzymy do regionu, jeśli chodzi o utrudnienia. A tu mamy też sygnały od słuchacza.
1: Chciałem poinformować kierowców poruszających się trasą na Turekow w Karszewie. Na światłach awaria autobusów, no i tworzą się korki. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No i miejmy nadzieję, że pasażerowie autobusu są już bardzo cierpliwi, zaopiekowani, jak najszybciej dotrą do celu podróży. No i kierowcę też pozdrawiamy przy okazji. Facebookowy profil Radia Centrum o utrudnieniach na drogach, no i oczywiście studio dla kierowców 62 500 306 4.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
2: Moda, historia i dobra zabawa. Wszystko w jednym miejscu. Już 5 lipca zapraszamy na Niedzielę u Niechciców w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Od 15 czeka na Was muzyka na żywo, warsztaty dla dzieci i dorosłych, stare zabawki, rękodzieło, rejsy łódką i pokazy retro. Jedno popołudnie, dziesiątki wrażeń. Bilet tylko 10 zł. Szczegóły na stronie www.muzeumwkaliszu.pl. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: 17.30, czas na informacje z regionu. Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Skomplikowany zabieg w kaliskim szpitalu. Szczegóły za chwilę. Ponadto kolejna odsłona ogólnopolskiego festiwalu Trębaczy, a na koniec zmiany kadrowe w ostrowskim zespole.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Neurochirurdzy z kaliskiego szpitala przeprowadzili skomplikowany zabieg usunięcia guza mózgu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dzięki neuromonitorowi i fluorescencji medycy mogli usunąć zmianę nowotworową z tak zwanej okolicy elokwentnej, czyli obszaru odpowiedzialnego za kluczowe funkcje neurologiczne.
3: Dzięki neuromonitoringowi lekarze mogli w czasie rzeczywistym kontrolować funkcjonowanie układu nerwowego podczas operacji. Pozwoliło to na precyzyjną ocenę wpływu zabiegu na struktury mózgu, a tym samym na zminimalizowanie ryzyka trwałych powikłań neurologicznych. Z kolei fluorescencja uwidoczniła tkankę nowotworową, co zwiększyło precyzję zabiegu. Obie metody stanowią obecnie standard nowoczesnej neurochirurgii i są stosowane również w szpitalu w Kaliszu. Warto dodać, że lekarze nie zawsze decydują się na całkowite usunięcie zmiany. Zdarza się, że pozostawienie fragmentu guza i kontynuacja leczenia onkologicznego daje pacjentowi lepsze rokowania niż radykalne wycięcie całej zmiany. Jak podkreślają medycy z kaliskiego szpitala, taką decyzję można jednak podjąć dopiero po właściwej ocenie sytuacji oraz stanu zdrowia pacjenta z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Rozpoczął się 11. Ogólnopolski Festiwal Trębaczy w Kaliszu. To prestiżowy konkurs, jeden z najstarszych i najtrudniejszych w Polsce. W Kaliszu o tytuł laureata walczyć będzie 50 uczestników z całego kraju.
4: Oceniać ich będzie profesjonalne jury złożone z wybitnych pedagogów. W ramach festiwalu odbędą się konkursy solistów oraz studiów orkiestrowych. Konkurs solistów jest trzyetapowy. Na laureatów czekają nagrody pieniężne, dyplomy oraz statuetka Trębacza Kaliskiego. Wszystkie przesłuchania i koncert laureatów są otwarte dla publiczności i odbędą się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. I tak dzisiaj, 30 czerwca o 19:00 odbędzie się wykład Piotra Bugaja Znaczenie XIX-wiecznego kornetu w rozwoju techniki gry na trąbce. A pół godziny później koncert, podczas którego usłyszymy Aleksandra Kobusa i Monikę Hanus-Kobus. Jutro, 1 lipca, o 16:30 zaplanowano wykład Mikołaja Durki Budowa trąbki i jej wpływ na funkcjonowanie instrumentu. Po nim wystąpienie Bartosza Gaudyna Trębacz w orkiestrze Pasja, wyzwania i codzienność. Ten dzień zakończy o 18:00 koncert Marka Dreschera i Klaudii Strączek. W czwartek, 2 lipca o 17:00 koncert finałowy laureatów. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Marek Smejeris po znakomitym sezonie w Tasomix Rosiek Stali Ostrów pożegnał się z Orlen Basket Ligą i kolejne 2 lata spędzi w klubie z Rygi. W stolicy Łotwy zagra z byłym zawodnikiem Stali Ajgarsem Skele.
5: Rozstanie Mareksa Mejerisa ze Stalą Ostrów wisiało w powietrzu od jakiegoś czasu. Klub z Ostrowa złożył co prawda reprezentantowi Łotwy ofertę nowego kontraktu na kolejny sezon, ale podkoszowy od początku skłaniał się ku powrotowi do ojczyzny, a najlepiej do stolicy Łotwy Rygi. Marek podpisał 2-letnią umowę z VEF Ryga. Zagra w jednym zespole z doskonale znanym w Ostrowie Ajgarszem Szkele, powiedział Radiu Centrum trener Stali Andrzej Urban. Tym samym z trio, które chciał zatrzymać szkoleniowiec ostrowskiej drużyny Mejeris, Gibson, Jackson, nie zostanie żaden z koszykarzy. Gibson wybrał ofertę Beniaminka Bundesligi Phoenix Hagen. Quan Jackson jeszcze nie podpisał nigdzie kontraktu, ale jego temat gry w Ostrowie już upadł, dodał Andrzej Urban. Jackson zapisze się w pamięci ostrowskich kibiców jako najlepszy obrońca ligi, złodziej piłek i niesamowicie przechwytujący zawodnik. Mejeris obok kapitalnych statystyk ponad 12 punktów na mecz i 7 zbiórek imponował boiskową inteligencją, świetną obroną i doskonałym czytaniem gry. Takiego gracza w zasadzie nie sposób zastąpić. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 17.35, jeżeli postój na kawę, bo potrzeba takiej energii za kółkiem, to trzeba zrobić małą przerwę. A jeżeli już jedziecie dalej, to pamiętajcie też o remontach, które was napotkają, albo wy napotkacie na remonty. Tak jest na ulicy Stanczukowskiego. Tutaj zaczął się remont taki większy, jeśli chodzi o przebudowę Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu, ale prace będą realizowane etapami. Na razie prowadzone są poza jezdnią i tutaj utrudnienia, głównie jeżeli chodzi o chodnik dla pieszych, który łączy ulicę Dobrzecką z ulicą Korczak. Droga przejezdna, jeśli chodzi o ulicę Sulisławicką. Miło to powiedzieć, ale jeszcze utrudnienia na odcinku od Celtyckiej do Olszynowy i w związku z budową zbiornika deszczowego i tu uwaga na wykopy. Ulica Złota jeszcze jest w remoncie. Od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza tu powstaje droga dla pieszych i rowerów. No i obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. W Opatówku Krajowa droga numer 12 Kalisz-Opatówek. Jak się wyrobią do końca roku, to potem będzie nam chyba brakować tego remontu, bo wszyscy się do tego już przyzwyczajali, że stoją pachołki, że stoją drogowcy, że czasami stoją auta i to w takich długich sznurkach. No ale są alternatywne trasy. Jest objazd przez Tłokinie albo Szaby, więc korzystajcie. Ostrów Wielkopolski, Klasztorna. Od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Zwężenie, ograniczenie prędkości. Leduchowskiego przebudowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Jeszcze będzie masa bitumiczna układana latem. Oj, to trzeba będzie trochę poczekać pewnie na dobrą pogodę, w sensie nie taką szaloną i intensywną. Przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyny. Odcinek Zacharzew Lamki, Łągociny. Tu też utrudnienia.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Od wczoraj strefa czystego transportu w Katowicach obowiązuje. No i nowe zasady dotyczą wjazdu do ścisłego centrum miasta. Trzeba to wziąć pod uwagę, ale też nie oznaczają automatycznego wykluczenia starszych aut. Samorząd zastosował rozwiązania przejściowe. Z ograniczeń wyłączono auta niespełniające wymogów, które obecnie znajdują się już w rękach mieszkańców Katowic i całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Trzymamy kciuki, żeby to się wszystkim opłacało, a decyzja o utworzeniu strefy została podjęta w odpowiedzi na działania Komisji Europejskiej. Jest powiązana z normami jakości powietrza i środkami z Krajowego Planu Odbudowy.
8: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22,5 minuty do 18.

0: ma face.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
1: Reklama.

wakacyjnie, po włosku i tak jakoś z lekkością. Mambo Italiano już za nami, 12 minut do godziny 18. No to idziemy dalej, jakoś tak może czasem pod wiatr.

0: trudnościami, chociaż pierwszy set na to nie wskazywał, ale Iga Świątek zameldowała się już w kolejnym etapie podczas finału, chciałabym, żeby to było prorocze, podczas rozgrywek Wimbledonu. No i oczywiście trzymamy kciuki, nasza supergirl i nasza obrończyni. No oczywiście ja mówię sobie nasza, ale to wszystko jej zasługa, jej zwycięstwa, no i jej pot na korcie. Iga Świątek już dzisiaj w kolejnym zestawieniu, a czeka na nią teraz Karolina Pliskowa. Sprawdzamy, co w kraju i wiadomościach ze świata. Pogoda wywraca kolejowy rozkład jazdy. Na dworcach są doradcy, którzy pomagają pasażerom. I ten temat między innymi w wiadomościach o 18:00. Z kolei upał niszczy plony. Będzie drożej, uprzedzają rolnicy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: 4 lipca o 21:30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Cóż tam w trawie piszczy na jutro? Okazuje się, że w nocy jeszcze może lokalnie popadać. Od rana 20 stopni, a w ciągu dnia do 26. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z północnego zachodu. No i jeszcze jutro pochmurno, na zmianę ze słońcem. Tego słońca od rana będzie troszkę więcej, a przed południem jeszcze możliwe lokalne przelotne opady deszczu również wrócą po południu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upał niszczy plony, a więc będzie drożej, uprzedzają rolnicy. Pogoda wywraca też kolejowy rozkład jazdy. Na dworcach są doradcy. Nauczyciele nie chcą rzecznika praw ucznia. Prezydent ma coraz mniej czasu z decyzją. Podpisać czy zawetować? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Z powodu upałów zdrożeje żywność. Wentylatory w gospodarstwach rolnych pracują 24 godziny na dobę, a przez to droższa jest produkcja żywności. Ekstremalnie wysoka temperatura, jak mówią rolnicy, dobiła zbiory wyniszczone wcześniej przez suszę, a potem intensywne opady. Mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
4: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
3: Najbardziej wyniszczone upałem są owoce miękkie i zboża. Według rolników droższe mogą być też pieczywo i nabiał. Zdrożeją też zapewne towary z Chin. Jutro w Unii Europejskiej wygasną dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone tymczasowe cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Ma to powstrzymać falę tanich produktów trafiających do Europy, głównie z Chin. Na dworcach kolejowych możemy spotkać dodatkowych informatorów. Pomagają pasażerom, a ci potrzebują wsparcia, bo przez upały wiele pociągów jest opóźnionych albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Robimy co możemy, ale mieliśmy problemy z trakcją i torami, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.
5: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów. Natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
3: Doradcy kolejowi pomagają na 11 dworcach, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Prezydent ma coraz mniej czasu na decyzję, czy przyjąć, czy zawetować ustawę o rzeczniku praw ucznia. Przeciwko ustawie są związki zawodowe nauczycieli i dyrektorzy. Twierdzą, że wprowadzenie rzecznika uczniów przeciąży system, a w dodatku podważy autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
6: Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza pomysł nie cieszy się poparciem wśród nauczycieli.
7: Dziecko ma wiedzieć, że przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, a rolą i zadaniem nauczyciela jest przeprowadzić ten proces edukacji, wychowania na możliwie najlepszym poziomie. Próba formalizowania tego poprzez nadawanie uprawnień urzędnikom do tego, żeby reprezentowali choćby interesy ucznia, nie zyskała w Związku Nauczycielstwa Polskiego akceptacji.
6: Przed podjęciem decyzji prezydent będzie rozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek.
8: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
6: Czasu na konsultacje pozostało niewiele, bo termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
3: Upały jeszcze bardziej wysuszają polskie rzeki. Szorujemy po dnie, mówią kajakarze na Mazurach i Suwalszczyźnie.
9: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
10: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
11: Kiedyś tak nie było.
9: Nie.
12: Bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
3: A krótkotrwałe deszcze, nawet jeśli są intensywne, to tylko na chwilę podnoszą poziom wody.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów, broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Polak zrewanżował się w ten sposób za porażkę w pierwszej rundzie niedawnego Roland Garros. Garrosa. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zacharys Fajda. To w singlu, bo już jutro nasz tenisista w parze z Karolem Drzewieckim rozpoczyna rywalizację w deblu. Ich rywalami będą w pierwszej rundzie Brazylijczyk Fernando Romboli i Australijczyk John Patrick Smith. Chicago będzie ostatnim przystankiem w klubowej karierze Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski już oficjalnie podpisał 2-letni kontrakt i po raz pierwszy zagra poza Europą. Więcej o tym teraz Michał Waszkiewicz.
11: Amerykańska MLS od kilkunastu lat przyciąga wielkie nazwiska, które powoli już schodzą ze sceny. Przykład Leo Messiego w Miami pokazuje jednak, że za oceanem też można błyszczeć i być wielką gwiazdą. A tak Chicago powitało Roberta Lewandowskiego. Na klubowym koncie na Instagramie pojawiło się zdjęcie kapitana naszej kadry z podkładem z kosmicznego meczu. Look who's finally ready to play. Tak, królik Bucks przedstawiał w filmie Michaela Jordana legendę Chicago Bulls. Zresztą byki też już zdążyły napisać, że witają lewego w wiecznym mieście. No dobrze, konkrety. Kontrakt na 2 lata i prawie 20 milionów dolarów za sezon, czyli Lewandowski będzie drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze po Messim. Jeśli zdąży załatwić sprawy wizowe, to już w połowie lipca może zadebiutować w barwach nowego klubu w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps.
13: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 6 minut po godzinie 18, a dokąd wy pędzicie, dokąd my pędzimy? My to muzycznie właściwie jesteśmy w każdym zakątku. W kraju, poza granicami. No i gdyby tak teraz złożyć zestaw artystów z tej godziny, to na pewno by tu była ładna podróż.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
2: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 21 minut po godzinie 18. Dzisiaj już ostatni dzień czerwca, jest wtorek, rozkręcamy kolejny tydzień, to już taki wtorek wakacyjny, letni, a dzisiaj pamiętajcie o tych, którzy mają swoje imieniny. Wśród nich są Bazylii, Emilia, Jan, Leon, Leona, Lucyna, Milena, Władysław i Władysława. Możecie spojrzeć w niebo dzisiaj, jeżeli będzie mniej pochmurne niż wczoraj, dzień planetoid i asteroid również w tym waszym pięknym święcie. Niech będzie wam odsłaniał wszystko, co najpiękniejsze na horyzoncie.
1: Radio na wakacje.

0: Zbliża się 18.30. O tym, co w regionie południowej Wielkopolski, opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o Miejskim Konserwatorze Zabytków w Kaliszu, nowej ulicy w Pleszewie, a na koniec zaprosimy na koncert do Gołuchowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kalisz będzie miał Miejskiego Konserwatora Zabytków. Taką decyzję ogłosił prezydent miasta Krystian Kinastowski po porozumieniu z urzędami wojewody wielkopolskiej i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Oznacza to, że miasto przejmie zadania związane z ochroną zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Kalisza.
3: Jak podkreśla prezydent, to odpowiedź na skalę wyzwań. W gminnej ewidencji znajduje się ponad 2000 zabytków nieruchomych oraz 240 stanowisk archeologicznych. Zdaniem włodarza nowy urząd ma usprawnić opiekę nad dziedzictwem, nie hamując jednocześnie inwestycji. Pomysł budzi jednak wątpliwości części środowiska historyków. Maciej Błachowicz zwraca uwagę, że w praktyce miejski konserwator może przejąć kompetencje wojewódzkiej delegatury.
4: Ten miejski konserwator przejmuje całe wszystkie obowiązki i wśród tych obowiązków jest również i nadzór nad zabytkami, które są własnością miasta. Obecnie miasto, jeżeli prowadzi jakąś inwestycję, to musi zwrócić o zgodę do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Właściwie do naszej też delegatury. I oni udzielają zgody. Wielokrotnie było tak, że ta delegatura wcale tej zgody nie wydawała. Kiedy powstanie miejski konserwator zabytków, miasto będzie się pytało miejskiego konserwatora. Brzmi to absurdalnie, ale prawo rzeczywiście dopuściło taką możliwość.
3: Powiedział Radiu Centrum Maciej Błachowicz. Historyk przypomina, że podobne rozwiązania były krytykowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jego zdaniem konserwator powinien pozostać organem niezależnym od władz samorządowych, pełniącym funkcję kontrolną, a nie działającym w strukturach miasta. Dodatkowe pytania budzi treść porozumienia między miastem a wojewódzkim konserwatorem. Jak twierdzi Maciej Błachowicz, projekt dokumentu nie został dotąd upubliczniony, dlatego nie wiadomo jeszcze, jaki dokładnie zakres kompetencji otrzyma przyszły miejski konserwator zabytków. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Ponad 700 metrów nowej drogi, blisko rok budowy i patron związany z historią miasta. W Pleszewie otwarto ulicę pułkownika Ludwika Bociańskiego.
5: Nowa droga połączyła ulicę Armii Poznań, 70. Pułku Piechoty oraz Rondo Pleszewskich Przeciwpancerniaków. Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych, z czego przeszło 2 miliony pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oprócz jezdni powstały ścieżka rowerowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym oraz nowe nasadzenia. Patronem ulicy został Ludwik Bociański, pułkownik Wojska Polskiego, przywódca Powstania Wielkopolskiego na ziemi pleszewskiej oraz wojewoda poznański i wileński. To właśnie w Pleszewie organizował lokalne oddziały powstańcze, dlatego jego nazwisko dołączyło do wojskowych patronów tej części miasta. Nowa ulica znajduje się w południowej części Pleszewa, w tak zwanym wojskowym fyrtlu. Nowa ulica ułatwi dojazd do osiedla, do galerii handlowych, do nowych bloków mieszkalnych pod wynajem, które już wkrótce zamierza tu pobudować miasto. Stworzy też wygodną trasę spacerową i rowerową w okolicach Boreczku. W otwarciu ulicy Ludwika Bociańskiego uczestniczył generał Sławomir Owczarek, którego wojskowa kariera rozpoczęła się w pleszewskiej jednostce wojskowej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Leśne brzmienie to tytuł koncertu, na który zaprasza Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Odbędzie się w sobotę, 4 lipca pod Wiatą na Placu Podworskim.
6: Miłośnicy muzyki i przyrody będą mieli wyjątkową okazję spędzić letnie popołudnie w niezwykłej atmosferze. Wystąpi Orkiestra Uniwersytecka Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod dyrekcją Mateusza Sibilskiego. Wysłuchamy utworów różnorodnych, znanych i mniej znanych, ale związanych z lasem, z leśnictwem, z przyrodą i z naturą, ponieważ Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie między innymi sprawuje mecenat właśnie nad twórcami, artystami zajmującymi się lasem i leśnictwem.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka gołuchowskiego OKL-u. Początek koncertu o 16:00, wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 19:00.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken Pierwszy. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama. Los.

0: Adrenalina.
1: Wszystkie emocje możliwe w Kinie Centrum tutaj, jeżeli chodzi o filmy, bardzo dużo różnych z tych, które możecie zobaczyć. No i oczywiście dużo różnych tytułów. Dzisiaj Michael, jeszcze o godzinie 20, czyli filmowa powieść o życiu i historii muzycznej Michaela Jacksona. W rolę tytułową wcielił się bratanek samego króla popu. I ten film dzisiaj jeszcze w Kinie Centrum przy Łaziennej 6.
2: Warto się wybrać.
1: Pamiętajcie, lato w Kinie Centrum to także wakacyjne ceny biletów.

0: Jeśli dotankować, to najlepiej dzisiaj, bo jest ostatnia szansa na tańsze tankowanie. Kończy się rządowe ograniczanie cen paliw, czyli tak zwany pakiet CPN. Szczegóły w wiadomościach o 19 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą!
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.
6: Radio.

0: and I'll write your name.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Jeszcze w nocy lokalnie może zagrzmieć i popadać, a jutro ten deszcz będzie się pojawiał też w regionie. Po południu również możliwe burze w południowej Wielkopolsce, lokalnie z dużym gradem. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Od rana też przed południem jeszcze dużo słońca. A jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę, od 26 do 30 stopni zobaczymy jutro na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków północnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 19. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jeszcze dziś benzyna tańsza, jutro kończy się pakiet CPN. Prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Rzeszów może dołączyć do miast z ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś mamy ostatnią szansę na tańsze tankowanie. Kończy się rządowe ograniczenie cen paliw, czyli tak zwany pakiet CPN. Według ekspertów ceny wzrosną o kilkadziesiąt groszy. Najbardziej zapewne wzrosną ceny przy drogach ekspresowych, gdzie zwykle są najwyższe. Dziś za 95 płacimy maksymalnie 6 zł, za diesla 6,19. Politycy koalicji krytykują prokuraturę. PiS chwali, mówi, że to racjonalna decyzja. Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS-em spółkę Srebrna. Komentarze w tej sprawie zebrał na Wiejskiej Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
7: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
6: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
8: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
6: Dlatego rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd.
5: Sąd Najwyższy USA unieważnił dekret Donalda Trumpa dotyczący obywatelstwa. Trump chciał ograniczyć nadawanie amerykańskiego obywatelstwa dzieciom osób przebywających w USA nielegalnie. Dziś każde dziecko urodzone w Stanach jest Amerykaninem, niezależnie od sytuacji swoich rodziców. Sąd uznał, że ograniczanie tego łamie konstytucję. Rzeszów natomiast może ograniczyć sprzedaż alkoholu i dołączyć do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Projekt idzie dalej niż tylko nocne ograniczenie. Na stacjach benzynowych w Rzeszowie w ogóle byłby zakaz sprzedaży alkoholu. Radni będą głosować nad tym na najbliższej sesji. Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach już w połowie gotowe. Dziś zawieszono wiechę, czyli został ukończony najwyższy punkt głównego budynku. Centrum Himalaizmu składa się z kilku budynków. Jednym z nich jest rodzinny dom Jerzego Kukuczki, mówi jego małżonka Cecylia.
9: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej i jesteśmy jako rodzina bardzo dumni z tego, że ten ośrodek będzie nosił imię Jerzego Kukuczki.
5: Centrum powstaje przy wsparciu środowiska himalaistów z jego legendą na czele, Krzysztofem Wielickim.
10: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie. Nawet Messer nie ma takiego tam. To też nie jest taki wymiar, jak tu będzie. Bo tam są tylko eksponaty, a tu będzie dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, edukacja.
5: Wystawa ma prezentować historię odkrywania Himalajów i opowiadać o polskich wyprawach. Będzie tam ścianka wspinaczkowa i grotta śnieżna.
11: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. Nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno i popełniała dużo niewymuszonych błędów. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją. Faworytem Faworytem będą oczywiście trójkolorowi, ale trener Szwedów Graham Potter liczy na swój zespół.
0: Mają ogromną jakość na każdej pozycji, od wyjściowego składu po ławkę rezerwowych. Wygrali Mistrzostwa Świata, mają fantastycznego trenera, więc doskonale wiemy, jak ekscytujące wyzwanie nas czeka. Jasne jest, że musimy rozegrać mecze życia, ale moi chłopcy są w naprawdę dobrym momencie, aby tego dokonać.
11: A nocna zmiana może obejrzeć kolejny mecz niepokonanych sług gospodarzy mundialu. Meksyk zmierzy się z Ekwadorem i znów będzie mógł liczyć na Estadio Azteca na żywiołowy doping swoich kibiców, mówi trener Javier Aguirre.
0: Nasi kibice są 12 zawodnikiem. Tak, to oczywiście metafora, ale świadomość, że twoi ludzie tam są i cię wspierają, twoi bliscy, twoja rodzina, że praktycznie cały kraj cię ogląda, ogromnie pomaga. Tak, to wyjątkowa sytuacja, sam doświadczyłem tego 40 lat temu i tak, to naprawdę robi wielką różnicę.
11: Mecz Meksyku z Ekwadorem zacznie się o 3:00 w nocy polskiego czasu. Rosyjscy i białoruscy łyżwiarze figurowi zostali ponownie dopuszczeni do startów pod neutralną flagą w zawodach międzynarodowych w sezonie 2026-2027, ogłosiła dziś Międzynarodowa Unia Łyżwiarska. A byli z nich wykluczeni od ponad 4 lat z powodu inwazji ich państw na Ukrainę. Wcześniej ISU zezwoliła jednak na start jednego rosyjskiego łyżwiarza i jednej rosyjskiej łyżwiarki pod neutralną flagą w lutowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Zaglądamy jeszcze do Kalisza. Korczak 24. Przy tej ulicy pożar mieszkania. Na miejsce docierają służby po Korczak 24. Tutaj w tym miejscu pożar mieszkania w Kaliszu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5,5 minuty po 19:00.

0: Reklama.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

Przyznać, że tak sobie to lato upływa na intensywnym upale. No i właściwie odliczamy, odrzucamy kolejne kartki z kalendarza. Okazuje się, że już żegnamy dzisiaj czerwiec, ale jeszcze przed nami parę godzin 30 dnia tego miesiąca, wtorek w kalendarzu. No i teraz, żeby nam się nic nie pomyliło. Jutro środa, no i zaczynamy nowy miesiąc. A my kontynuujemy muzyczne spotkanie na 106.4 Inexes, Wiktor Waligura. To jest to. O, właśnie.

0: że właśnie to jest to pomaganie z zajechaniem i link do zbiórki Basi na naszej stronie internetowej RCFM. Partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum. O 19.30 jeszcze o tym przypomnimy na naszej antenie w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Reklama.

0: Mark Ronson, Bruno Mars. To jest naprawdę funkowy klimat. Ale czas na to, żeby sprawdzić, co w regionie południowej Wielkopolski. Łukasz Kostecki już opowie nam o tym.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku na Krajowej 11 w Podostrowskich Szczurach. Ponadto kolejna edycja akcji Pomaganie za jechanie, a na koniec sport i sprinter z Ostrowskiego Klubu z minimum na Mistrzostwa Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje kierowca osobówki, która w poniedziałkowe popołudnie zderzyła się czołowo z pojazdem ciężarowym. Do tego tragicznego wypadku doszło około godziny 14 na drodze krajowej nr 11 w Szczurach.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że kierujący samochodem marki BMW z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna podróżował sam, był mieszkańcem powiatu Wieruszowskiego. Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy, został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, rzecznik prasowy ostrowskiej policji. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trwa ósma edycja akcji Pomaganie za jechanie, w ramach której w tym roku zbierane są środki dla Basi, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgu. W pomoc w zbiórce dla niej włączyło się wielu ludzi dobrej woli, a jednym z nich jest Karol Zbigniew Wasylik, który wszystkie swoje zyski ze sprzedaży autorskiego zbioru opowiadań Grozy pod tytułem Odnogi przeznaczy na zbiórkę dla Basi.
4: Im więcej tych książek się sprzeda, tym większa cegiełka trafi do naszej bohaterki. A na koncie mamy już 75 830 zł. To sprawia, że brakuje tylko 15% do naszego tegorocznego celu. Przekażcie to rodzinie, znajomym, przyjaciołom, udostępnijcie. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pan Karol wyśle do nas 15 egzemplarzy z własnym podpisem. Mam taką książkę z poprzednich lat i jest to wspaniała pamiątka dla mnie i chciałbym też, żeby stała się dla Was. Ale te książki będą na specjalne licytacje.
2: Powiedział Michał Majchrzak z akcji Pomaganie za jechanie. Link do zbiórki dla Basi znajdziecie na naszej stronie internetowej, a partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum. Borys Rachuta, 16-letni sprinter klubu sportowego Stal LA, poprawił rekord życiowy i uzyskał minimum na Mistrzostwa Europy do lat 18 w biegu na 100 metrów. Sprinter Stali w finale tej konkurencji pobiegł najszybciej w życiu i finiszował z czasem 10,74 sekundy, plasując się na czwartym miejscu. Najważniejszy był jednak czas, którym spełnia minimum na Mistrzostwa Europy do lat 18. Problem w tym, że minimum wypełniło kilku Polaków, a pojechać może tylko dwóch najlepszych.
5: No, rywalizacja jest bardzo trudna. Nawet też jestem rocznikiem młodszym, rywalizuję ze starszymi rywalami, jest ciężko. Nie?
6: Zadowolony z tego biegu tutaj w Ostrowie, na swoim stadionie?
5: Bardzo zadowolony, dałem z siebie wszystko, ale jeszcze takie małe błędy zostały popełnione, ale wydaje mi się, że jak się poprawi, to będzie fajny wynik.
6: Jak się biega tutaj, ta bieżnia jest szybka?
5: Jest szybka, dobrze się tu biega, ale zawsze istnieją gdzieś tam lepsze stadiony, gdzieś tam jest, mamy to Mondo, ale tutaj mamy też drugi najlepszy w sumie tartan, jaki istnieje, tak. Kłopoty z wiatrami były duże, wiało w sumie w każdą stronę, ale tutaj na ostatni finał idealnie zawiało.
2: Powiedział Radiu Centrum Borys Rachuta. O tym, czy młody sprinter Stali Ostrów znajdzie się w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy U18 we włoskim Rieti, zadecydują Mistrzostwa Kraju w tej kategorii wiekowej, które od piątku do niedzieli odbędą się w Lublinie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 20.

0: Posprzątać na błysk. Dawid Podsiadło i jego propozycja muzyczna może właśnie na lato, na pewno na ten rok. No i już burza wokół tej piosenki, może nie tyle piosenki, ale teledysku do niej, bo tutaj okazuje się, że część scen wygenerowana częściowo sztuczną inteligencją. Artysta z tego się tłumaczy, że to właściwie był tylko mamy fragment postprodukcji. Trzymamy kciuki za to, żeby kreatywność rosła z każdym dniem u Dawida Podsiadły. Chris Ria za moment już na 106.4. Będzie także między innymi Depeche Mode.
1: Radio na wakacje.

0: chce tylko słońce czuć. Oni to chyba nagrywali jeszcze nie czując upału, ale ostatni dzień lata już za nami muzycznie, a przed nami naprawdę kawał lata. I jeszcze w związku z tym żarem płynącego z nieba, który zatrzymał dzisiaj ponad 50 pociągów, o opóźnieniach i odwołaniach kursów w wiadomościach z kraju i ze świata. Do tego wszystkiego jeszcze awarie klimatyzacji, wszystko z powodu upałów w pociągach. A przypomnimy jeszcze o tym, że będzie sobie teraz można wgrać aplikację Dyplom ukończenia studiów. Będzie odtąd cyfrowy, szczegóły już o 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Trzy kolory, dwa dni, jedno miejsce. Zapraszamy 10 i 11 lipca na festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. W sobotę zagrają Tabu, Obidaja z Francji, Tumbao, Szaszamane i Kinior Reggae Sound. W piątek Sound System Night, Ashwagandab i Ksiądz Maken I. Reggae, dub i pozytywne wibracje do późnej nocy. Bilety i informacje reggaenapiaskach.pl. Reggae na Piaskach 2026. Bądź częścią tej historii.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: A jeszcze do jutra do 20 obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je dla województwa wielkopolskiego, dla 11 powiatów, między innymi Kalińskiego, Kępińskiego, Ostrowskiego, Ostrzeszowskiego i Pleszewskiego. Upały tak do 33 stopni w niektórych miejscach, w innych od 26 do 30 stopni, a jutro biometr niekorzystny, zachmurzenie umiarkowane i duże, i na zmianę dużo słońca i czasami chmur z możliwymi rozładowaniami atmosferycznymi. Mogą się pojawić tu i tam burze i przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Odwołane pociągi i awarie klimatyzacji. Wszystko z powodu upałów. Miejskie fontanny to nie basen. Lepiej nie wchodzić, mówią eksperci. Dyplom ukończenia studiów będzie odtąd cyfrowy. Można będzie go sobie wgrać do mObywatela. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Żar płynący z nieba zatrzymał dziś ponad 50 pociągów. Opóźnienia i odwołanie kursów to nie wszystko. Klimatyzacja nie nadąża za upałem. Pasażerowie się skarżą, albo pracuje słabo, albo w ogóle nie działa. Pytamy więc, czy można ubiegać się z tego powodu o zwrot pieniędzy za bilet. Odpowiada Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
5: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
4: Na 11 polskich dworcach jutro znowu będą pomagać informatorzy kolejowi. Niektórzy z upałem radzą sobie, korzystając z ochłody w miejskich fontannach. To jednak zły pomysł. Taka kąpiel może być niebezpieczna. Woda w fontannach często jest w obiegu zamkniętym, a to siedlisko bakterii, ostrzega lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
6: Ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. I dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe. Tym bardziej, że jest lato, jest wysoka temperatura. Niektóre bakterie, drobnoustroje, lubią się w tych temperaturach wylęgać. I dlatego takie ostrzeżenie, żeby w takich jednak miejscach się nie kąpać.
4: Inspekcja sanitarna nie bada wody w fontannach, bo nie są to miejsca przeznaczone do kąpieli. Prezydent Karol Nawrocki spotka się jutro z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mają uzgadniać polską strategię na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Turcji, a także omawiać nasze starania o utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Duża zmiana w szkołach wyższych. Od dziś polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci mogą sobie dodać do aplikacji mObywatel. Dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak tradycyjne papierowe, a od przyszłego roku cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą dokumentu ukończenia studiów. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Z Amerykanką Taylor Townsend wygrała po trzech bardzo nierównych setach. Mecz oglądał i denerwował się nim Przemysław Pozowski.
7: Iga Świątek swój pierwszy mecz w roli obrończyni tytułu na Wimbledonie wygrała, ale to właściwie jedyna pozytywna wiadomość, bo samo spotkanie z Taylor Townsend może budzić niepokój. Wprawdzie pierwszy set padł łupem Igi Świątek, grającej solidnie, wygrała go 6-1, ale w drugim wygrała świetna deblistka, ale przeciętna singlistka 6-2. Trzecia partia, bardzo długi pierwszy gem, ostatecznie na korzyść Świątek, mimo podwójnych błędów serwisowych, no i ostatecznie zwycięstwo 6-3. W sumie mecz trwał 2 godziny i 2 minuty, no ale to, co przede wszystkim zwraca uwagę, to 36 niewymuszonych błędów, 9 podwójnych błędów serwisowych i też łzy, które pojawiły się chyba z powodu ulgi już po samym meczu.
4: Iga Świątek o trzecią rundę zagrała w czwartek z Karoliną Pliszkową. Z turnieju odpadły już Maja Chwalińska, Magdalena Fręchi, Magdalinet. Lepiej radzą sobie panowie. Do drugiej rundy weszli obaj, Kamil Majszak i Hubert Hurkacz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 20, a teraz muzycznie już wracamy do tego, co najpiękniejsze latem. Summertime w Radio Centrum.

Chcielibyśmy, aby było tak jak w tej piosence. Wszystko będzie dobrze, wszystko jest okej, mam nadzieję. U was także 18 minut po godzinie 20, a tu będzie za moment bardzo energetycznie ATB, bo tutaj summer time w Radiu Centrum i wszystko się może zdarzyć, jeśli chodzi o muzykę. Till I

Daleko stąd dzieją się różne rzeczy. W Stanach, podobnie jak w Europie, rozwija się fala upałów. Tam w tym tygodniu temperatury mogą przekroczyć 40 stopni. Tymczasem przez Montanę na północy kraju przeszły śnieżyce i spadło tam ponad 40 centymetrów śniegu. Takie anomalie w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, a miejscami na przykład nawet 46 centymetrów białego puchu.

0: muzycznie Summertime w Radiu Centrum, ale do tego wszystkiego jeszcze informacje także związane z latem, z wakacjami. A skoro wyjeżdżamy na wakacje, to też możemy spotkać dodatkowe patrole w kurortach. Mają pilnować porządku. Szczegóły w wiadomościach o 21:00.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro od rana jeszcze lokalnie może pokropić. Do tego wszystkiego będą przejaśnienia, rozpogodzenia i maksymalnie 29 miejscami do 30 albo 33 stopni. To wszystko w zależności od tego, która część regionu południowej Wielkopolski. Jutro upał, także w ostrzeżeniach od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Biometr nadal niekorzystny. Możliwe jeszcze opady deszczu w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 21. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dodatkowe patrole w kurortach mają pilnować porządku w wakacje. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki. 14. emerytura w tym roku to niecałe 2000 brutto, przelewy we wrześniu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnować porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy. O czym więcej na przykładzie Gdańska, Paweł Radzewicz.
4: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
5: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
4: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
6: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasta.
4: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
3: Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy awionetki, do której doszło w miniony czwartek na Bemowie. Zginęły w niej dwie osoby, a jedna została ranna. Służby ustalają obecnie tożsamość ofiar. W tym roku 14 emerytury zostaną wypłacone we wrześniu, przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 14 wyniesie niecałe 1980 zł, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Zgodnie z ustawą na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, na przykład emerytura albo renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Jutro w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu, poinformował prezydent USA Donald Trump. Będą to jednak rozmowy z tamtejszymi mediatorami, a nie bezpośrednio ze stroną irańską, mówi rzecznik katarskiego MSZ-u.
7: Rozmowy będą dotyczyły wszystkich kwestii regionalnych budzących obawy, w tym oczywiście negocjacji z Iranem, ale także sytuacji w Libanie i innych spraw w regionie. Więc panowie Steve Witkoff i Jared Kushner nie przybyli tu w celu prowadzenia negocjacji z Irańczykami.
3: Jednym z tematów spotkania ma być podpisany przez USA i Iran protokół ustaleń, które mają zostać spełnione, aby doszło do pokoju. Dokument zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus oraz częściowe złagodzenie ograniczeń finansowych Teheranu. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Z drogowcami z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa rozmawiał Marcin Starzec.
8: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
9: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
8: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
9: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, ale my tak. No i to ciepło jest, tak?
8: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
3: Ale na pocieszenie dodajmy, w czwartek już w całym kraju ma być poniżej 30 stopni.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A niezmiennie od pogody, Summertime w Radiu Centrum, już 5 minut po 21:00.

21.16 już na naszej antenie Summertime w Radiu Centrum. Między innymi Vixen i Tap. Anusz, coś się tam przydarzy takiego niesamowitego, jeżeli chodzi o podróże, jeżeli chodzi o takie zaskakujące sytuacje. W końcu mamy lato. Dzisiaj dzień planetoid i asteroid, no i można popatrzeć w niebo. Wtorek, 30 czerwca w kalendarzu i 181 dzień roku jeszcze astronomicznego lata. Pozostały z nami 84 dni.

Minęła 21.30. Przeglądam na różne historie związane z tym, jaka pogoda, która podzieli wyraźnie Europę, będzie u nas się kształtować. Okazuje się, że rozbije Europę na pół. My odpoczniemy dłużej od ekstremalnych upałów dopiero gdzieś około od czwartku, a Polacy, Francuzi będą się musieli zmierzyć z kolejną gorącą falą. Te zachodnie kraje doświadczą znacznie wyższych temperatur niż nasza część starego kontynentu. No i na zachodzie Europy mimo krótkiego spadku temperatur przewidywana jest właśnie kolejna fala. U nas stopniowo będzie postępować wyraźne ochłodzenie, które się może utrzymać do połowy lipca. Co to znaczy stopniowe ochłodzenie? W czwartek w Polsce już upału nie będzie i tego dnia maksymalnie na termometrach możemy zanotować do około 26 stopni. W dużej części kraju niewiele powyżej 20 stopni. No i to ochłodzenie utrzyma się dłużej, być może do połowy lipca, ale przez pierwsze dwa tygodnie upału nie będzie. Za to kolejne dni od 20 do 21 maksymalnie 24 stopnie. Będziemy sprawdzać, jak ta temperatura rzeczywiście będzie przychodziła do nas. Pierwsza połowa lipca dość chłodna. Niektóre dni mogą nawet przynieść temperaturę na poziomie kilkunastu stopni, głównie w północnej Polsce z kolei. A te potężne upały, z którymi mieliśmy do czynienia w weekend, mogą się pojawić w naszym kraju ponownie w połowie sierpnia. Muzycznie Summertime w Radiu Centrum.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Kto podróżuje drogą krajową numer 11, 386 km na tej wysokości, pożar samochodu i utrudnienia w ruchu. Krajowa droga numer 11, 386 km, tutaj pożar samochodu.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Nowe placówki medyczne mają zabezpieczać pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ten temat m.in. w wiadomościach już za kilka minut o 22:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Jeszcze upał nadal, jeżeli chodzi o obowiązujące w województwie wielkopolskim w 11 powiatach, m.in. kaliskim, kępińskim, konińskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, pleszewskim. Upały i od 27 do około 30, miejscami 33 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20, a jutro w ciągu dnia też ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach, które będzie obowiązywało do godziny 8, więc te burze mogą przemieszczać się dzisiaj w nocy i nad ranem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 22. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tony martwych ryb zostały na dnie wysuszonego zbiornika w Pilchowicach. Powiatowe centra zdrowia mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tony martwych ryb leżą na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr trzeba było spuścić całą wodę z jeziora. A to był wyrok na ryby nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
4: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie na tematu, nie? Bo ta ma jednak...
5: Jak ta ma pękła, to więcej szkody narobiły jak te ryby, nie?
4: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
6: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
7: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
3: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników i nie dało się uniknąć śmierci ryb. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. To ma służyć przejrzystości publicznych pieniędzy. Od jutra będzie można łatwiej sprawdzić, na co jednostki publiczne wydają pieniądze. Wchodzi w życie centralny rejestr umów. Dzięki niemu można na przykład porównać, czy sąsiednia gmina płaci za to samo podobnie, czy na przykład dużo mniej. Przybliży to Błażej Kulesza.
8: Niektóre organizacje o rejestr i przejrzystość w wydatkach walczyły od bardzo dawna.
9: Mamy w naszym stowarzyszeniu osoby, które o ten rejestr zabiegały 12 lat.
8: Jak mówi Marzena Błaszczyk z sieci Watchdog Polska, rejestr to dobry początek, ale ma też sporo dziur.
9: No niestety nie wszystkie nasze postulaty zostały spełnione, bo też jeszcze wcześniej właśnie apelowaliśmy o to, żeby na przykład spółki komunalne były też objęte tym obowiązkiem.
8: To oznacza, że niedawne słowa premiera Donalda Tuska dotyczące zarobków lekarzy w szpitalach
10: to umożliwi także kontrolę płac.
8: Nie do końca się sprawdzą, bo Szpital Południowy w Warszawie czy Szpitale Pomorskie, którymi zarządzała obecna minister zdrowia, to spółki i rejestrowi jak na razie nie podlegają.
3: Toruń dołącza do listy miast z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Od jutra w nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
11: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem, jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
3: W Kujawsko-Pomorskiem takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, podobnie za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z agencji Personnel Service.
12: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
3: Więcej na rękę dostanie student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: My tu teraz serwujemy muzykę. 5 minut po 22. Summer Time w menu Radio Centrum.

Coldplay w Summertime w Radio Centrum już 19 minut po godzinie 22, ale też i przeniesiemy się do Warszawy, będzie Seal i będzie też jeszcze malowanie świata, to za pomocą piosenki, muzyki i dźwięków, tak też można.

0: Kropla wieczności.
1: Pełne uwielbienie. Uwielbianie Boga jest zdecydowanie najbardziej bezinteresowną rzeczą, jaką może zrobić człowiek. Ale zbyt często nasze wyobrażenie na temat uwielbienia jest ograniczone naszym doświadczeniem. Niektórzy uważają, że uwielbienie jest tym, co robimy, gdy w niedzielę śpiewamy pieśni w kościele. Ale uwielbienie to o wiele więcej. Co ciekawe, w oryginalnym rękopisie Nowego Testamentu występują dwa greckie określenia uwielbienia. Jednym jest proskuneo, co oznacza pokłonić się, oddać pokłon Bogu, i to jest właśnie ten rodzaj oddawania czci, który chrześcijanie praktykują w niedzielne poranki, między innymi przez śpiewanie pieśni. Ale drugim jest słowo latreao, od którego pochodzi słowo takie jak lateralny, czyli boczny. Podczas gdy pierwsza forma uwielbienia jest skierowana pionowo w górę, ta druga zwraca się na boki, dlatego czasami to słowo jest tłumaczone jako służba. Tak więc uwielbienie to nie tylko śpiewanie pieśni. Chodzi o sposób życia.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

4 minuty do 23 kolejnych informacji z kraju i ze świata. Oczywiście jeszcze muzyka na 106.4. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrej nocy, Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Do miejscami 30-33 stopni w regionie, ale dobiega powoli końca kres z upalną pogodą. W Polsce zachodniej napływ wyraźnie chłodniejszych, wilgotniejszych mas powietrza przyniesie uczucie ukojenia po kilku dniach upałów. Będziemy pod wpływem płytkiej zatoki Niżu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Jeszcze do 8 obowiązuje komunikat o burzach. Ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach jutro do godziny 20.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tony martwych ryb zostały na dnie wysuszonego zbiornika w Pilchowicach. Powiatowe centra zdrowia mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Toruń dołącza do miast z nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tony martwych ryb leżą na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr trzeba było spuścić całą wodę z jeziora. A to był wyrok na ryby nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
4: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo ta ma jednak...
5: Ta ma pękła, to więcej przygody narobiły jak te ryby, nie?
4: Ale mi się wydaje, powinni tutaj zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
6: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
7: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
3: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników i nie dało się uniknąć śmierci ryb. Nowe placówki medyczne mają zabezpieczyć pacjentów w regionach pozbawionych szpitali. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzający powiatowe centra zdrowia. Będą one oferować m.in. podstawową pomoc chirurgiczną. To ma służyć przejrzystości publicznych pieniędzy. Od jutra będzie można łatwiej sprawdzić, na co jednostki publiczne wydają pieniądze. Wchodzi w życie centralny rejestr umów. Dzięki niemu można na przykład porównać, czy sąsiednia gmina płaci za to samo podobnie, czy na przykład dużo mniej. Przybliży to Błażej Kulesza.
8: Niektóre organizacje o rejestr i przejrzystość w wydatkach walczyły od bardzo dawna.
9: Mamy w naszym stowarzyszeniu osoby, które o ten rejestr zabiegały 12 lat.
8: Jak mówi Marzena Błaszczyk z sieci Watchdog Polska, rejestr to dobry początek, ale ma też sporo dziur.
9: No niestety nie wszystkie nasze postulaty zostały spełnione, bo też jeszcze wcześniej właśnie apelowaliśmy o to, żeby na przykład spółki komunalne były też objęte tym obowiązkiem.
8: To oznacza, że niedawne słowa premiera Donalda Tuska dotyczące zarobków lekarzy w szpitalach...
10: To umożliwi także kontrolę płac.
8: ...nie do końca się sprawdzą, bo Szpital Południowy w Warszawie czy Szpitale Pomorskie, którymi zarządzała obecna minister zdrowia, to spółki i rejestrowi jak na razie nie podlegają.
3: Toruń dołącza do listy miast z ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Od jutra w nocy nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, mówi prezydent miasta Paweł Gulewski.
11: Całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem, jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano.
3: W Kujawsko-Pomorskiem takie przepisy obowiązują już m.in. w Bydgoszczy i Grudziądzu. 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, podobnie za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z agencji Personnel Service.
12: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
3: Więcej na rękę dostanie student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.